Substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

0: Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: się do tego, co dzisiaj w programie przygotowaliśmy, bo tutaj też do ostatniej nutki, do godziny 10 będziemy z wami. No i tak, zaczynamy te stałe punkty programu po godzinie 7. Wtedy to zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Potem po 7.30 czas na serwis komunikacyjny, czas na kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Przed godziną 8 na 10 minut to serwis sportowy.
1: A 5 minut po godzinie 8 wtedy płyta tygodnia i kolejne utwory właśnie z niej pokazujemy. 8.20 to Przynęta Kulturalna, 8.30 to Maneno. Nowa audycja. Ewa Chylak zabiera nas z Barcelony, tym razem na Zanzibar i opowiada o blogu, który pisała 20 lat temu. 9.05 to przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. 9.30 zaglądamy do mózgu afery. No i oprócz tego oczywiście i serwisy informacyjne, i nowości od nas, tak jak ta chociażby.
0: Na 15 minut przed 7:00.

0: Dodatkowo klub zapłaci po 15 tysięcy euro za zamknięte wyjścia stadionowe i opóźnienie rozpoczęcia spotkania. Łącznie sankcje wynoszą 65 tysięcy euro, a kara częściowego zamknięcia drugiej trybuny została zawieszona na 2 lata. Kamienicy przy ulicy Wawrzyniaka 41 zakończony. Prace trwały łącznie ponad rok. Przez czas ich trwania blisko 130-letni budynek pozostawał zamieszkały.
1: Zrobiliśmy termomodernizację. Spółka dostosowała obiekty do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Podczas remontu wymieniono m.in. instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną czy wentylacyjną. Zmodernizowaliśmy połać dachu, wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową, a także wykonaliśmy remont klatek schodowych. Podwórze zostało uporządkowane, również elewacja jest nowa.
0: Mówił rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5,5 miliona złotych, a znaczna większość tych środków została pozyskana z rządowego programu Termo. To kolejny odnowiony zabytkowy budynek na Jeżycach. Wcześniej wyremontowane zostały budynki przy Jeżyckiej, Świętego Wawrzyńca i Szamarzewskiego.
2: Eko informacje.
0: Już 5 sierpnia w godzinach od 12 do 15 w Parku Cytadela odbędą się bezpłatne warsztaty artystyczne poświęcone upcyclingowi. Uczestnicy stworzą autorskie obrazy z materiałów pochodzących z recyklingu oraz przedmiotów odzyskanych z punktów Drugie Życie Rzeczy. Zajęcia mają pokazać, że pozornie niepotrzebne rzeczy mogą zyskać nowe zastosowanie i stać się dziełami sztuki. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, jednak liczba miejsc i materiałów jest ograniczona. Dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: Mamy już wtorek, 4 sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Kryscenty. Najlepszego życzymy.
1: Tak, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej mamy w kalendarzu. Jeszcze, moi drodzy, to wszystko, jeżeli chodzi o święta. Czy ty czytałeś już o panterach mglistych?
0: Czytałem, że jest możliwe ich wygnięcie niestety i dlatego właśnie upamiętniamy ten dzień.
1: Ale to wyginęły, że upamiętniamy?
0: Nie, jeszcze nie wyginęły, ale jest.
1: Czyli obchodzimy.
0: Upamiętniamy ich istnienie, jeszcze póki są.
1: I także tak brzmi trochę tak, jakbyś do grobu je wsadzał.
0: Dobrze,
1: Międzynarodowy
0: serce.
1: Dzień Pantery Mglistej, moi drodzy, mamy wtorek, 3 dni do weekendu. Trzy, dobrze, nie pomyliłem się w matematyce.
0: Środa, czwartek, piątek.
1: Nam zostały, no i zostało też nam sprawdzenie tego, co w porannej prasie Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Głos Wielkopolski. To już za chwilę. I'm a

0: hasły na stronie pierwszej oraz na stronie 15. Więcej na ten temat.
1: W dzienniku Gazety Prawnej na pierwszej stronie czytamy o narastającym sporze Żurka z Kordelukiem o prokuraturę. Decyzja dotycząca prawie 60 awansów wciąż jest blokowana ze względu na spór właśnie między tą dwójką panów. I choć minister przedstawił ostatnio propozycję awansów w drodze konkursów na wszystkie szczeble prokuratury, otwartym pytaniem pozostaje, czy da się to zrobić bez zmiany ustawy. O tym przeczytacie na Jedynce oraz na stronie 7 dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Czytamy o ludowcach, którzy projektują wychowanie patriotyczne. Karina Strzelińska o tym pisze właśnie na Jedynce dziennika Gazety Prawnej. Po 2 latach zamrożenia do prac sejmowych powrócił projekt PSL-u o wychowaniu patriotycznym. Wcześniej wywołał on spór z resortem edukacji. A to dlatego, że PSL chciał powołać Komisję Edukacji Narodowej. Teraz od tego pomysłu odchodzi. Pomysł za to ludowców aktualnie ma przedstawiać m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski, czy tworzenie szkolnych klubów inżynierskich, których celem byłoby propagowanie atrakcyjności zawodów związanych z przedmiotami ścisłymi oczywiście. Oraz ostatni temat na Jedynce dziennika Gazety Prawnej to urzędy zasypane pismami z AI. W niektórych urzędach wzrost liczby do obywateli jest nawet od obywateli jest nawet dwukrotny. To efekt m.in. spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Krzysztof Bołękowski pisze o pierwszych urzędach, które zainwestowały już w licencję na narzędzia do wykrywania treści generowanych przez AI w pismach przychodzących drogą elektroniczną. Przykładem jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, gdzie ten wzrost jest znaczny. A jak poznać pismo wygenerowane za pomocą AI? Często ma strukturę opartą na punktach. Jest obszerne, utkane takimi pojęciami jak rażące naruszenia prawa, a do tego zawiera odniesienia do orzeczeń niezwiązanych z danym przypadkiem. Powołuje się na przepisy nieadekwatne. No, więcej o tym czytacie również na stronie 9 Gazety, dziennika Gazety Prawnej.
0: Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Miał nie dożyć Wielkanocy, dzisiaj po ciężkiej operacji pojechał na lody. Jeszcze kilka miesięcy temu słyszał, że pozostanie mu jedynie leczenie paliatywne. Miał według części lekarzy nie dożyć Wielkanocy. Dzisiaj 45-letni Radomir Mazoń opuszcza szpital wojewódzki w Poznaniu po jednej z najtrudniejszych operacji w chirurgii, resekcji przełyku. Kilka chwil po wypisie świętował jedząc lody. Sylwia Rycharska na ten temat pisze na stronie pierwszej. Temat rozwija na stronie 6. Dodatkowo na Jedynce o obornikach. No i pytanie, czy w Wielkopolsce zniknie jeden powiat? Natalia Szewczyk pisze, że najpierw była zapowiedź wspólnej inwestycji, później decyzja o jej odrzuceniu, a teraz wzajemne oskarżenia. Burmistrz Rogoźna mówi o mijaniu się z prawdą. Wójt ryczy wołu o latach nieskutecznej współpracy. Czy powiat obornicki się rozpadnie? Takie pytanie zostało zadane. No i możemy poszukać odpowiedzi.

z uzasadnieniem, dlaczego jest waszym ulubionym znakiem drogowym. Złotówka 23 grosze to koszt wiadomości, 7148 to numer, zapraszamy. I będziecie mogli wybrać się na Golęcin, jak wygracie.

0: Ty masz jakiś taki?
1: Ulubiony znak? No chyba pierwszeństwa, nie? To taki pierwszy, co przychodzi do myśli, bo nie trzeba patrzeć. Znaczy, no, lepiej spojrzeć oczywiście, nie to, żeby zamkniętymi oczami jeździć, no ale wtedy wiesz, że nie musisz tak bardzo być uważnym.
0: Zamknięte oczy i tyle. Jedziesz do przodu. No. Uwaga, ja teraz skręcam, wszyscy powodzenia. Moi drodzy, 7148 to numer konkursowy, to już podaliśmy, a 618750213.

0: Kamilu, czy ty znasz jakieś takie staropolskie słowa, już zapomniane może, albo którzy...
1: Serwus.
0: Serwus?
1: Tak, serwusik. Znam.
0: Przypał podobno też jest już znany od lat.
1: Tak? Że to nie jest, i że to już jest takie... zapomniane słowo?
0: Mhm. I szpącić podobno też. Także to wraca
1: wszystko. Już takie młodzieżowe rzeczy, ale nie, to szpącić to teraz jest chyba na fali.
0: No ale właśnie, że kiedyś też nie by było.
1: A to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo się na młodzieżowych słowach zupełnie nie znam. Kiedy zestawienie młodzieżowych
0: dlatego
1: słów
0: ja cię pytam
1: jest?
0: O te stare właśnie też.
1: No dobrze, ale jak wracają, to już są też nie stare, tylko nowe.
0: Zestawienie chyba jest w grudniu, słuchaj, w ogóle. Okay. Czyli mamy jeszcze trochę czasu.
1: Czyli jeszcze trochę czasu jest, żeby się nauczyć wszystkiego. A propos tych młodzieżowych słów.
0: No tak, zapowiadamy naszą nowość kolejną od Kamila Piwota na lipiec, można też tak powiedzieć.

0: czemu wygrał z Charlotte FC, no i został piłkarzem tygodnia. Chicago zbiera punkty i jest blisko podium, jeśli chodzi o punkty ligowe. Czytamy jeszcze o Bednarku, który w FC Porto nabawi się kontuzji w Superpucharze Portugalii, no i Porto do federacji ma wniosek w związku ze złym stanem murawy w Coimbrze. Po ich opinii doprowadziło to właśnie do kontuzji reprezentanta. A ja pytam cię, Kamilu, co słuchać w tenisie?
1: W tenisie, moi drodzy, przenosimy się do Toronto, do Kanady oczywiście, bo tutaj National Bank Open prezentowany by Rogers. No i tak, no i cała polska reprezentacja, cała śmietanka polskiej reprezentacji tutaj widoczna będzie, no albo widoczna już w danej części była. Kamil Majchrzak i Gael Monfils wczoraj rozgrywali swoje pierwsze spotkanie. No i niestety Kamil Majchrzak po tym meczu wypada w 1/64 finału. Przegrywa 4-6 i 4-6. Kolejny mecz polskiego reprezentanta to mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Marcosem Gironem. To dzisiaj po godzinie 17. Jeżeli chodzi o singla kobiet, no to tutaj również nasza reprezentacja widoczna jest. Magdalena Fręch wczoraj wygrywa z Leonią Żenżen. To 7-5 i 6-3 w 1/64 finału, a Magdalinet wygrywa z Karol Zao. To 4-6, 6-1 i 6-4. Dzisiejsze spotkania polskich reprezentantek to 1/32 finału i Iga Świątek, która zmierzy się z Sarą Bejlek po godzinie 18:30 i Maja Chwalińska w 1/32 finału, która zmierzy się z Talią Gibson. To wszystkie informacje najnowsze, jeżeli chodzi o świat.

0: sierpnia, natomiast do końca sierpnia prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe polegające na regulacji wysokościowej spustów kanalizacji deszczowej oraz otworzeniu oznakowania poziomego na jezdni.
1: Mówił przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich Bartosz Jankowski. Podczas prac ulica będzie zwężona do jednego pasa ruchu, sygnalizacja zostanie wyłączona, a dozwolona prędkość na remontowanym odcinku wyniesie 40 km na godzinę. W pierwszej kolejności będą realizowane po zachodniej stronie jezdni, a następnie po wschodniej.
2: O sporcie na 98,6.
1: Już w ten czwartek przy Bułgarskiej o 19:00 pierwsza odsłona pojedynku Lecha Poznań z KII Klaksvík w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Tymczasem już znamy potencjalnych rywali mistrzów Polski w ostatniej rundzie walki o europejskie puchary. Kolej już w razie zwycięstwa nad piłkarzami z Wysp Owczych zagra o fazę ligową Ligi Europy ze zwycięstwem dwumeczu Wikingu Reykjavik FC Tun. Natomiast jeśli dwumecz z Klaksvík nie pójdzie po myśli piłkarzy z Poznania, zmierzą się oni o Ligę Konferencji ze zwycięstwem rywalizacji Riga FC Eto FC Gdziur. Niezależnie od rywala oraz stawki dwumeczu, pierwszy mecz Lech zagra na własnym stadionie 20 sierpnia, natomiast rewanż tydzień później na wyjeździe. Już jutro na Cytadeli odbędą się ekologiczne warsztaty poświęcone owadom zapylającym i ich roli w miejskim ekosystemie. Uczestnicy wezmą udział w prelekcjach o dzikich pszczołach, poznają ich zwyczaje oraz dowiedzą się, dlaczego zapylacze są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności. W programie zaplanowano również prezentację budowy uli, możliwość przymierzenia stroju pszczelarza i bezpiecznego podejścia do pasieki. Praktyczną częścią spotkania będzie wspólne składanie hotelików dla dzikich owadów, które później posłużą im jako schronienie. Wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do działań na rzecz bioróżnorodności i pokazać, jak w prosty sposób można wspierać przyrodę w mieście. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: A my co godzinę skrupulatnie pokazujemy Wam, jak kura jest niezbędna do budzenia.

0: Godzina 8 wybiła na zegarku już 2 minuty temu. Moi drodzy, mamy w kalendarzu 4 dzień sierpnia. To wtorek. Do weekendu tylko 3 dni nam zostały.
1: Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. To właśnie obchodzimy również. A jeśli chodzi o przysłowie na dziś, to uwaga.
0: A ty widziałeś, jak wygląda pantera mglista?

0: Okej, czyli znak pierwszeństwa jest tym, który ty lubisz najbardziej. Moi drodzy, o te znaki pierwszeństwa, niekoniecznie tylko o znaki pierwszeństwa, ale w ogóle o znaki, pytamy was w dzisiejszym konkursie. No bo wejściówki na żużel są do wygrania. To już w najbliższą niedzielę na Golęcinie oczywiście. PSZ Poznań i Wilki Krosno się ze sobą zmierzą. Zapraszamy.
1: O godzinie 13 dokładnie wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie właśnie na to pytanie. Takie bardzo połączone, jakie są wasze ulubione znaki drogowe i dlaczego. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze, a my czekamy do 10 z odpowiedziami.

tysiąc skrętów z druma, tysiąc śmiechów dzieci, tysiąc pięknych piosenek, które sobie włączam, i tysiąc słów z radia, którego posłuchuję z rwącego się netu. Tysiąc mnie w jednej tutaj, na Zanzi, na twardym, plecionym, patykowatym krześle, na tarasie, przed snem, przed jutrzejszym dniem, którego nie mogę się doczekać. W nawiasie czułe słówka. Jestem szczęśliwa, a Afryka odwzajemnia dobre uczucia. Uśmiecham się i gadam do wszystkich. Płynę przez Swahili. Dala dala, mały autobus. Piki piki, motor. Taka taka, śmieci. Kati kati,

0: moje serce. Mimi, ja. Umeme, prąd. Bahati, szczęście. Bahari, ocean. Rafiki, przyjaciel. Mapenzi, kochanek. I tak dalej, i tak dalej. Cudowny, melodyjny język, którego się chce nauczyć całkowicie i wkrótce. Tak, tak, Afryka odwzajemnia i się otwiera ustami wesołego, miłego Tanzańczyka. Z przekrwionymi oczami pyta mnie na ulicy: hey sista, something to smoke? Nice Moroccan stuff. Take, try and come back for more. Ale ja już wiem, byłam na Zanzi przecież nie raz, że tutejszy Moroccan stuff jest nie do konsumpcji. Więc mówię Afryce prosto w jej zmęczone gałki: nie, nie, nie, sista, niczego od ciebie nie kupię. Ciao, adios, kwaheri.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20:00.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
8: Ostatni taki koncert Lechia Nerka na dziedzińcu zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechia Nerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 8 do 15 roku życia oraz młodzieży od 15 do 20 lat. Wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie biblioteki. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny, ostatni, zapraszam za niecałą godzinę.
1: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: A w kalendarzu wtorek, 4 dzień sierpnia, imieniny dziś obchodzi Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Krescenty. Najlepszego życzymy.
1: Dzień Pantery Mglistej, moi drodzy, i to dodatkowo Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Jak nie widzieliście, jak Pantera Mglista wygląda, to polecam bardzo serdecznie sobie zobaczyć. Bardzo miły i ładny kotek, tak można to określić. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. To przysłowie numer jeden.
0: Numer dwa. Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. Numer trzy.
1: Jak pada na Prokopa.

0: sadzeń zamawiają już więcej niż potrzeba z góry, bo wiedzą, że część z nich będzie ukradziona, a za zniszczenie zieleni miejskiej grozi mandat w wysokości do 1000 zł. No proszę nie przeszkadzać w Parku Mickiewicza. A co tam słuchacie w Cytadeli?
1: No ja chciałem jeszcze tak dopowiedzieć do tego, że to tak jakby kupić sobie dwa samochody, bo wiesz, że pierwszy zostanie skradziony, a jak skradną ten pierwszy, to kupujesz kolejny, bo ten drugi też zostanie skradziony.
0: Albo
1: tak
0: że się
1: tak
0: zepsuje bardziej, jeśli chodzi o samochody. Od razu lepiej dwa gruzy kupić, prawda?
1: To też prawda. Można te gruzy połączyć potem w jeden gruz i potem gruzowozem dojechać na Cytadelę, moi drodzy. No bo właśnie, na Cytadeli Bittersweet Festival rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, z tego co patrzę w kalendarz. 13, 14, 15. Dobrze myślę o dniach?
0: Dobrze, tak,
1: myślę
0: dobrze
1: o dniach. No i żeby taki Bittersweet mógł się odbyć, moi drodzy, no to trzeba ten Bittersweet przygotować. Pamiętamy, jak to wszystko wyglądało w zeszłym roku. Pamiętamy, co po tym Bittersweetie zostało na Cytadeli w zeszłym roku. Z rzeczy, na które ludzie najbardziej narzekali, no to śmieci. Czasami też mówili o śmieciach. Jeszcze zdarzały się komentarze, że zbyt dużo śmieci zostało.
0: Albo, że trawa też zniszczona została. To też ważne.
1: Kolejne komentarze były takie, że właśnie trawa, zieleń, zniszczone.
0: I jeszcze śmieci.
1: I jeszcze śmieci do tego wszystkiego, do niszczenia zieleni, niszczenia trawy. No i słuchajcie, w tym roku podobno ma być inaczej. Podobno mają zostać przygotowane takie tymczasowe drogi, żeby duże samochody, tiry i wszystkie inne ciężarówki, które wjeżdżają na teren Cytadeli, nie rozjeżdżały tej zieleni. No, nie wiem, czy jest jakikolwiek pomysł na ludzi, no bo jakby czytam w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego, w miejscach przyjazdu pojazdów zostaną rozłożone drogi tymczasowe, aby chronić parkową zieleń. Zadbamy o odpowiednie wygrodzenie roślinności oraz strefy ciszy. Po zakończeniu festiwalu przeprowadzimy przegląd terenu i rekultywację, tak zapowiadają organizatorzy. W tym roku będzie również więcej koszy na śmieci, częstsze kontrole i bardziej aktywna straż porządkowa. No dobrze, drogi tymczasowe dla przejazdu samochodów, tirów i innych dużych sprzętów, to jest rzecz jedna, ale rzecz druga, o której chyba wszyscy bardziej myśleli, to co zrobić z tymi tłumami ludzi, którzy te zieleń i tę naturę będą niszczyć. No to chyba nie ma żadnego pomysłu w tym momencie.
0: Miejmy oczywiście nadzieję, że nie będą niszczyć tym razem, tak też zapowiadają organizatorzy Bittersweeta, że tym razem wszystko będzie w porządku.
1: Tym razem ludzie nie będą niszczyć. A propos tych dróg tymczasowych, to ja spoglądam też na zdjęcia zbudowania sceny, moi drodzy, no bo jeżeli byliście na Cytadeli, to mogliście już zauważyć, że scena jest w tym momencie budowana. Nie widzę dróg tymczasowych, a tiry, samochody i ciężarówki
0: widać, które jeżdżą po zieleni.
1: I widać, w których miejscach jeżdżą na pewno. No cóż, zapowiedzi zapowiedziami, no a potem życie to wszystko weryfikuje. Wkrótce Park Cytadela też zostanie chyba ogrodzony. Wydaje mi się, że to wszystko będzie w noc wcześniej. Tak, w noc wcześniej będzie Park Cytadela ogrodzony. No i ogrodzone oczywiście te tereny festiwalowe.
0: A propos Bittersweeta, to co jeszcze zwala z nóg, to na pewno ceny hoteli. Zostało mniej niż 10% miejsc hotelowych w tym terminie. No czytam o niektórych na starym rynku. Tam za pokój czteroosobowy z prywatną łazienką zapłaci się za 3 noce prawie 5000 zł, czyli prawie, no ponad 1500 zł za noc. Tańsze są oczywiście jakieś alternatywne motele, ale też pole namiotowe stworzone przez organizatorów nad jeziorem Strzeszyńskim. Tam za pobyt jednodniowy trzeba zapłacić 150 zł, za czterodniowy 250 zł. Można też grupowo wykupować takie miejsce, wtedy to zależy od liczby osób, no ale od 2-400 do

0: obecna jakby definicja, gdyż raczej już się nie odnosimy do teorii popędowej. Za to wówczas znaczyło to generalnie bardzo dużą ilość mechanizmów, od na przykład instynktu samozachowawczego, faktycznej jakby jakiejś postawy, na przykład arogancji, ale też na przykład zaabsorbowaniu na swojej części ciała.
1: Czyli myślisz, że dlatego może być teraz to takie bardzo ogólne pojęcie gdzieś tam używane właśnie w internecie? Trochę mam wrażenie, że oznacza bardzo wiele rzeczy albo ogólnie jakby jakieś takie niecne tendencje czy coś takiego.
0: No możemy się zastanowić, skąd się jakby bierze takie pojęcie w internecie. Jest to też pewnie jakaś moja opinia czy teoria, ale pewnie też w internecie trochę to zależy od tego, co możemy jakby łatwo ludziom sprzedać, a ludzie bardzo często jakby szczególnie w jakichś takich ciężkich momentach swojego życia, jeżeli chodzi o relacje, bardzo często szukają jakiegoś takiego poparcia swojej racji oraz oznak tego, że winna jest druga strona. I o ile no faktycznie jakby osoby z zaburzeniami no mogą jakby uciekać się do przemocy, nie jest to jednak wcale warunek konieczny ani wystarczający, żeby powiedzieć o tym, że jest to konkretne zaburzenie.
1: I w tym miejscu, co jeszcze warto, aby nasi widzowie zrozumieli?
0: Warto powiedzieć, że nie tylko historycznie narcyzm znaczył dużo różnych zjawisk z tego historycznego metakonstruktu. Obecna psychologia w zależności od dziedziny bierze sobie na podlupę różne jej aspekty. Inaczej będzie na niego patrzeć psychologia rozwojowa, inaczej kliniczna, inaczej społeczna. Więc kiedy ktoś kogoś nazywa narcyzem, to w zasadzie warto się go spytać, co ma dokładnie na myśli, bo stwierdzenie to samo w sobie tak naprawdę dla mnie oznacza to, że ta osoba jest po prostu człowiekiem.
1: Tak, i pewnie też właśnie rozwiniemy ten temat i temat stygmatyzacji.
0: Tak, już patologii narcystycznej.
1: Tak, w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy, byli z wami Marta Sybila
0: i Wiktoria Tomaszek.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Autopromocja.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
6: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
3: Reklama. Radio Afera.

0: A jak się już obudziliśmy, moi drodzy, to warto powiedzieć wam również, że mamy 4 dzień sierpnia w kalendarzu. To wtorek, uwaga, uwaga, z informacji najważniejszych. Tylko raz, dwa, trzy dni do weekendu nam zostały.
1: Ale ładnie liczysz, podoba mi się to bardzo. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej dzisiaj mamy.
0: A mglistej nawet?
1: Mgliste.
0: O, no to bardzo ładnie.
1: A z przysłów na dziś. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
0: O! To przysłowie numer 1. Przysłowie numer 2. Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człowiek zemdleje.
1: Jak pada na Prokopa, zmoknie mędel, zmoknie kopa. Nie pada dzisiaj, a więc wszystkie mędle i kopy są bezpieczne. Co do konkursu, do zwycięzcy odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście i ta osoba dowie się, że wybiera się z partnerem, partnerką na żużel.
0: Tak, moi drodzy, bo my musimy jeszcze popatrzeć dokładnie, jakie te znaki wy nam powysyłaliście. Dziękujemy bardzo serdecznie za te wszystkie wysyłane do nas wiadomości. Na sam koniec kartka z kalendarza.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: No, dwójka ekspertów, można powiedzieć, niczym pan Michał Pol i pan Matthias de Boer, ale to nie oni, tylko Mikołaj Pokorzyński i Mikołaj Pluciński za sterami realizatorki, a przy mikrofonach...
1: Nina Frąckowiak.
0: Oraz Edwin Edziu Przybylak. No, hurtownia, 2 godziny. Lato, ale trochę popadało,

0: Nie. Bardzo nas już nie lubią. To są dzikie zwierzęta. Wszystkie dzikie zwierzęta unikają ludzi. Są oczywiście w Warszawie czy w różnych miejscach wiewiórki takie bardziej synantropizowane, które gdzieś tam do ludzi podchodzą intensywniej. Raczej żadna z naszych nie będzie się w ten sposób zachowywać.
1: Tak, przy głosie mieliśmy teraz panią Paulinę Cudną, czyli jedną z osób z fundacji Z Dzikiej Strony. No właśnie, trzeba pamiętać, że wiewiórki to nie są zwierzęta udomowione. Te wiewiórki, jak tu pani Paulina powiedziała, są już dzikie, więc nie są przyzwyczajone do obecności ludzi, przynajmniej w bliskim kontakcie. No, trzeba wspomnieć, dlaczego te wiewiórki przede wszystkim przechodziły tą rehabilitację, bo część niestety, ale uległa wypadkom i urazom wskutek potrącenia przez auta. Kilka z nich to po prostu młode, trzymiesięczne wiewiórki, które wypadły z gniazda. No i wszystkie zwierzęta spędziły dosyć sporo czasu z ludźmi i pozostają jednak dzikie i będą unikać, jak przypomina Paulina Cudna, prezeska fundacji Z Dzikiej Strony, tego kontaktu z nami ludźmi.
0: One wszystkie są z terenu Poznania po różnych przejściach. Część z nich to są maluchy, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu.
2: Właśnie jak mówi Paulina Cudna, warto skonsultować się telefonicznie z pracownikami dzikiego SOR-u. Ja miałam kiedyś właśnie taką przypadłość, bo wypadł u mnie tutaj na rodzinnym ogródku małe piskle i właśnie nie wiedziałam, jak je uratować, więc zadzwoniłam do dzikiego SOR-u.
1: No to super. No to można powiedzieć, że dobry uczynek, plus jeden plusik tam, wiesz, plusy i minusy, więc bardzo dobrze. No i słuchajcie, możemy się zastanawiać, co tak naprawdę wiewiórki dla tego naszego środowiska wnoszą. No i na to pytanie odpowiedziała właśnie pani Paulina Cudna.
0: W ekosystemie stanowi bardzo ważną rolę. Zakupują nasiona, powodują to, że wiele gatunków roślin się rozprzestrzenia.
2: Przede wszystkim, z tego co wiem, to właśnie dęby. Dzięki wiewiórkom się rozprzestrzeniają wszędzie.
1: O, no to ja na przykład bardzo lubię dęby, lubię też wiewiórki.

0: możemy je znaleźć w naszym otoczeniu na co dzień i tak naprawdę są wśród nas cały czas.
1: No to w sumie gdzie można je znaleźć?
0: Dobre pytanie i właśnie o tym chciałabym tutaj chwilkę z wami porozmawiać. Tak naprawdę czynniki rakotwórcze, w cudzysłowie, czyli te kancerogenne, możemy podzielić na czynniki chemiczne, a także czynniki fizyczne. Jeśli chodzi o czynniki chemiczne, z takich głównych czynników, najlepiej poznanych, są aromatyczne policykliczne węglowodory. Brzmi to bardzo crazy, ale tak naprawdę to są po prostu związki, które na przykład są w dymie tytoniowym, czyli tutaj dla palaczy informacja. Poza tym wydzielają się podczas smażenia tłuszczów zwierzęcych. Także jajeczniczka na masełku nie jest najlepszym wyborem. Natomiast pojawia się również taki związek w wędzonym mięsie czy rybach, a także w dymach fabrycznych czy olejach mineralnych, smarach, rozpuszczalnikach. Znajduje się też w asfalcie ten związek i w parafinie. Także tutaj duże tak naprawdę ma wpływ narażenie zawodowe. Poza tym jedne z takich innych związków, które mogą wpływać kancerogennie, są aromatyczne aminy i barwniki azowe. I to są związki, które tak naprawdę głównie możemy spotkać w przemyśle barwników. Czyli barwniki mogą też mieć działanie rakotwórcze. Poza tym, co ciekawe, są też takie związki, które są czysto pochodzenia roślinnego. I po prostu powstają naturalnie. I na przykład takim związkiem rakotwórczym jest aflatoksyna B1. To jest naturalny, roślinny czynnik rakotwórczy, który występuje w spleśniałych zbożach i w spleśniałych orzeszkach ziemnych, ponieważ odpowiada za produkcję tego związku grzyb, Aspergillus flavus. Poza tym również nitrozaminy i nitrozoamidy, takie związki są rakotwórcze i one znajdują się w jarzynach, w glebie. To są również azotyny i azotany, które nie wiem, czy kojarzysz, ale są głównymi środkami konserwującymi mięso. Także praktycznie prawie każdej szynce się znajdują.
1: Jeju, no proszę, nie sądziłam.
0: Tak.
1: Takiej różnorodności tutaj.
0: Także możemy spotkać takie czynniki na co dzień. Poza tym oczywiście inne narażenia zawodowe, takie jak na przykład narażenie na kontakt z azbestem, to chyba jeden z bardziej znanych czynników rakotwórczych, a także różne pierwiastki, metale takie jak chrom, nikiel, arsen czy chloryk winylu, również mogą mieć działanie rakotwórcze. Jest również mówione, że alkohol oraz wydzielanie dużej ilości kwasów żółciowych może promować rozwój na przykład mutacji, czyli nie bezpośrednio będzie powodować mutacje, ale będzie sprzyjać temu, żeby takie mutacje powstawały. No i oczywiście są też czynniki fizyczne, tutaj głównie to jest promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie jonizujące, czyli wśród promieniowania jonizującego mamy oczywiście na przykład promieniowanie rentgenowskie, a także radon, który jest gazem kancerogennym. No i jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że są też takie wirusy i bakterie, które mogą sprzyjać powstawaniu nowotworów. Jest ich również wiele. Z takich popularniejszych to możemy kojarzyć Helicobacter pylori, który może nam się z czym kojarzyć, Zosiu?
1: Z wrzodami żołądka.
0: Dokładnie tak. Poza tym wirusy takie jak HPV, który odpowiada za raka szyjki macicy, o którym już tutaj mówiliśmy, EBV, który powoduje mononukleozę, czy HBV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby, to również są takie patogeny, które sprzyjają powstawaniu nowotworów.
1: Dobrze, to myślę, że najlepszą profilaktyką, żeby zapobiegać takim mutacjom w naszych komórkach, jest po prostu unikanie tych czynników.
0: Dokładnie.
1: O których powiedziałaś. A co w kwestii dziedziczności nowotworów? Czy możemy odziedziczyć nowotwór na przykład po rodzicach?
0: Tak i nie. Zależy głównie od nowotworu. Rzeczywiście tutaj czynnik genetyczny ma duże znaczenie, no natomiast zależy właśnie od dokładnego rodzaju nowotworu. Część nowotworów będzie nowotworami dziedzicznymi, część będzie powstawać głównie w spontanicznych mutacjach powstających w trakcie życia osobnika, czyli niekoniecznie są to mutacje przekazywane genetycznie. Natomiast zdecydowanie może tak być. I tutaj, jeśli chodzi o takie nowotwory najczęściej związane właśnie z genetyką, które słyszymy, że jednak możemy odziedziczyć jakieś mutacje w genach, które będą sprzyjały właśnie powstawaniu nowotworów, no to na przykład dotyczące nowotworu piersi czy jajnika, także nowotworu jelita grubego, a także trzustki. To są takie najczęściej powiązane z genetyką nowotwory, które rzeczywiście, tutaj czynnik rodzinny robi wiele.
1: To myślę, że

0: szczególnie poniżej 40 roku życia, albo występowały nie tylko u jednego członka rodziny, tylko u większej ilości bliskich członków rodziny, no to to już powinien być dla nas sygnał, że może warto zrobić badania genetyczne. I tutaj rzeczywiście w medycynie, jeżeli takie nowotwory zdarzają się w bliskiej rodzinie, szczególnie poniżej 40 roku życia, no to tutaj jak najbardziej wskazana jest taka profilaktyczna też diagnostyka genetyczna, którą możemy jak najbardziej wykonać w różnych laboratoriach genetycznych.
1: Okej. Myślę, że dowiedzieliśmy się dziś wielu rzeczy na temat nowotworów i zapamiętamy, że niestety schabowy smażony na smalcu, czy ta jajeczniczka na maśle może by nie być najzdrowszą opcją, jeśli chcemy stosować profilaktykę przeciwnowotworową.
0: Tak, myślę, że to powinniśmy zapamiętać, że jak smażymy to na oliwie albo na oleju, ale zdecydowanie nie tłuszczach zwierzęcych, jeśli chcemy działać profilaktycznie. Poza tym w temacie onkologii, jeżeli temat trochę Was interesuje, możemy Was zaprosić na konferencję seksuologiczną, która odbywa się już w ten weekend 10-11 maja, gdzie będziemy mówić o onkologii, ale z jeszcze innej perspektywy, ponieważ będziemy mówić o seksualności pacjentów po orchidektomii, czyli na przykład usunięciu jąder, czy histerektomii, czyli na przykład usunięciu macicy. I jak wygląda sprawność sfer seksualnych u takich pacjentów? Jeżeli Was to interesuje, to zapraszamy serdecznie. Dzięki za dziś i do usłyszenia następnym razem.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
5: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8.30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

odgrzewania i nawadniania murawy i prowadzona inwestycja obejmuje również montaż zbiorników retencyjnych, które poprawią funkcjonowanie obiektu. Ponadto już wybrano wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie projektu technicznego i budowę nowej hali szermierczej w północnej części kompleksu, modernizację i rozbudowę sąsiedniego obiektu sportowego oraz budowę kortów tenisowych. Przekazanie placu budowy zaplanowano na wrzesień. Tak właśnie mówi tutaj prezes spółki Poznańskich Inwestycji Miejskich. Tak właśnie a propos tych kortów tenisowych, to mi się skojarzyło, bo nasz dzisiejszy realizator Mikołaj Pokorzyński wygląda jak taki właśnie tenisista, także chciałam właśnie tutaj powiedzieć wam właśnie w tym wejściu miejskim o tym remoncie. No i dziękuję za te 2 godziny, które z nami spędziliście. Przy mikrofonach była Nina Frąckowiak i Edwin Przybylak, a realizował nas właśnie Mikołaj Pokorzyński, Mikołaj Pluciński. Jeszcze tutaj była Natalia Król, także cała po prostu ekipa aferowa. No i co, do usłyszenia.

z Ewą. Poznamy historię tego, jak powstał magazyn, tego, jakie kulisy są do tworzenia tego, co było zanim była wersja fizyczna i o tym, jak to było robić premierę magazynu i co dalej. Więc słyszymy się za moment. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Wracamy na antenę. Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, realizowany przez Antoniego Góralewskiego, ale już nie jestem sam. Naprzeciw mnie widzę Ewę Dacko. Ewa Dacko jest bardzo podekscytowana, uśmiechnięta. Spotykamy się chwilę wcześniej, żeby porozmawiać o nowo wydanym magazynie.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Ewa jest współprowadzącą magazyn JAP razem z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Dla osób, które Ewę nie znają, przedstawię ją w taki sposób bardzo techniczny i taki, co możemy dowiedzieć się z samego magazynu. Ewa bada współczesne rytuały piękna i performance kobiecości w przestrzeni sztuki i scenografii rzeczywistości. Śledzi, w jaki sposób kicz, wizualny nadmiar i luksusowe rekwizyty codzienności namaskują mechanizmy konsumpcji i władzy. Szuka w nich krytycznego potencjału i napięcia między fascynacją i ironią. Czy to jest dalej aktualne?
1: Tak, myślę, że nadal to jest aktualne. Teraz trochę właśnie przez mój dyplom wchodzę w jakieś takie tematy love dolls, jakichś takich laleczek i jakby tym, co jest realne, a co nie, ale tak reszta to się zgadza.
0: Przy okazji dodamy dla Inside'u. Miesiąc temu, prawda? Myślę, że jakiś miesiąc temu.
1: Ponad miesiąc.
0: Ewa broniła się na wydziale fotografii.
1: Licencji.
0: Licencjatu z moim zdaniem najlepszą wystawą dyplomową w tym roku. Jeżeli nie wiecie, to
1: dziękuję.
0: Od razu zachęcamy do zajrzenia do dokumentacji, która właśnie była upubliczniona, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No dobra, to tak przy okazji, ale przechodząc do tematu dzisiejszego. JAP Magazyn, czyli niezależna publikacja poświęcona współczesnej fotografii i kulturze wizualnej.
1: Tak, no to JAP, nasze dziecko powstało właśnie w sumie 2 lata temu. W sensie 2 lata temu wpadliśmy na ten pomysł, kiedy po prostu ja z Sebastianem Flikiem na Megakacu w Warszawie, na Mokotowie przychodziliśmy przez parki i znowu zobaczyliśmy te same nazwiska w tym samym magazynie z podobnymi edytorialami i uznaliśmy, kurczę, no... cały czas jest to samo, może zróbmy po prostu magazyn. I jakby Seba mówił, no dobra, to spoko, co robimy? I pamiętam, usiedliśmy wtedy w młodszej siostrze i rozpisywaliśmy wszystko, jakby jakie będą tematy, fotografia, perfumy, jakieś tematy seksu, jakby wszystko chcieliśmy zawrzeć w tym magazynie. No ale też ja i Seba jesteśmy takimi osobami, które jakby... no nie dalibyśmy rady w dwójkę tego tylko ogarnąć, więc po miesiącu jakimś zaprosiłam Julię Filipowską do naszego projektu. Też było mega śmieszne, bo przyszłam do niej do pracy z firankami, jakby tak łapczliwie opowiadam o tym magazynie i tak dalej. A mówię, dobra Ewa, ale o czym to jest? Jakby o czym wy chcecie zrobić ten magazyn? I uznaliśmy, dobra, to robimy tylko o focie. No i jakoś tak się zaczęło, że jakby pierwsza myśl to był właśnie magazyn jakby fizyczny. Jakby od tego chcieliśmy zacząć. Chcieliśmy na początku wypuścić magazyn, a potem dopiero zrobić Instagrama. Ale co Jula nas uświadomiła, że przecież nie będziemy mieć osób zainteresowanych, jakby nikt nie będzie wiedział, co to jest.
0: Nawet trzeba zbudować platformę, tak?
1: Tak, tak. No i jakoś tak pół roku później, w lutym tamtym roku, założyliśmy tego Instagrama, który jakby tak fajnie poszedł. Tam, nie wiem, chyba mamy 3000 albo 2000 obserwujących. I że faktycznie ludzie są tym zajarani, więc bardzo mnie to cieszy, że to poszło w taką stronę.
0: Od czego trzeba było zacząć? Bo jeszcze nigdy nie planowałem i nie miałem jeszcze ambicji na robienie magazynu. Jakie są początki? Od czego trzeba zacząć, żeby to zrobić? Nawet już mówiąc o samym Instagramie, bo jednak to też trzeba mieć pomysł i spójną estetykę, którą u was zawsze widzę.
1: No, to też było dla nas bardzo duża nowość. Jakby nikt z nas, z naszej trójki nie wiedział, jak się do tego zabrać. Też pamiętam, stawiliśmy storkę, że szukamy grafików, jakby ludzi, którzy chcą się zaangażować w ten projekt i zgłosiło się chyba 70 osób, z czego...
0: Super. Wow.
1: Z czego wzięliśmy chyba 30, ale jakby nadal 30 osób to jest mega dużo i jakby każdy miał jakiś inny pomysł na ten magazyn, jak to ogarnąć, jak poprowadzić Instagrama, więc kurczowo jakby te osoby odpadały. No i jakby to było wszystko dla nas nowe, więc tam mamy, teraz pracujemy tak naprawdę z 3 graficzkami, Oliwią Dziadul, Patrycją Machotą i Olą Stasiak. I Ola Stasiak właśnie zbrejktowała nam cudowne logo.
0: Tak, jest super.
1: I pierwsze grafiki, więc to wszystko było po prostu tak na macankę, jak to, jakby na szczęście jakby też w trójkę mamy dobre, jakby wizualne oko, jakby wiemy, co estetycznie wygląda, więc to nam sprawiało dużą przyjemność, robienie tych pierwszych rzeczy.
0: Przeszedłbym do tego, co, o czym mówiliśmy, zanim weszliśmy na antenę, to to, że jednak czegoś wam brakowało na polskiej scenie tej takiej czasopismowej. Ja to odczuwam sam. Jest kilka magazynów fotografii i sztuki też, ale skupiłbym się na chwilę na magazynach fotografii. Tak. Nie będę ich wymieniał z nazwy, ale jest takie pewne wrażenie, które ja też odczuwam, nawiązując do tego, co ty już powiedziałaś, że w pewien sposób widzimy podobne nazwiska, które się po prostu wymieniają i są promowane w ten sam sposób i są to osoby starsze, a wasz magazyn skupia się na młodych osobach, prawda? I takich może jeszcze ambitnych, ale jeszcze, które nie są na swoim piku działalności, tak?
1: Właśnie nam bardzo tego brakowało, no bo w Polsce tych magazynów fotograficznych jest trzy. Ale jakby, no cztery powiedzmy teraz. No są takie komercyjne, no i faktycznie te nazwiska się obracają cały czas. Jakby to jest środowisko też warszawsko mocno. A my działamy też z trzech miast, tak naprawdę działaliśmy teraz z dwóch.
0: Poznań, Wrocław, Warszawa.
1: Tak. Więc to też było fajne jakby łączyć te trzy różne świata. Jakby każdy jakby kojarzył jakichś fotografów z tych różnych miast, różne środowiska, więc to też było takie fajne. No i właśnie bardzo nam tego brakowało, że jakby też młodzi ludzie nie mają gdzie się pokazywać, no bo jakby wiadomo, Instagram też już jest taki przejedzony tym treścią.
0: I trudno, żeby wybić algorytm działa jak działa.
1: Tak. Więc no właśnie bardzo chcieliśmy teraz nie skupiamy się tylko na młodych fotografach. Mhm. Jakby tutaj na przykład jest Greg Mikrut, czy Agata Grzych, czy Agata Kalinowska. Którzy jakby mają też już duży background swojej twórczości, no ale jakby łamiemy to faktycznie takimi nowymi nazwiskami, co nam bardzo zależało, tak na przykład Zuzia Wudarska jakby zrobiła nam, dla nas jakby to była jej pierwsza okładka, sesja okładkowa, co też było super, że akurat my mogliśmy być tą pierwszą jakby pierwszymi ludźmi.
0: Ekscytujące.
1: Tak.
0: Przeszedłbym do nazwy, żeby to nie umknęło. Jap. Określenie, które było spopularyzowane rok temu w bardzo, bardzo mocny sposób, przecież nie mogłem od tego słowa uciec, ale spotykamy się rok później, kiedy to słowo już nie jest tak używane intensywnie, ale jednak ty określenie znałaś to w innym formacie. Używałaś go wcześniej razem z zespołem. Plus, według waszej takiej, patrząc na moją ściągę, można to podzielić na jap jako skrót literowy, jako youth young artist promotion potential platform Poland.
1: Tak. Poland, nie pomyślałam o tym.
0: Właśnie to zobaczyłem to w opisie. A tak czy inaczej, dlaczego ta nazwa?
1: Właśnie przez to, że od 5 lat z moją ekipą znajomych z Wrocławia jakby używamy sformułowanie jap, jak coś się dzieje, albo po prostu jap, że coś się stanie złego, no mówimy jap i tak dalej. No i jakby to była pierwsza myśl, kiedy właśnie z Tobą wpadliśmy na ten pomysł stworzenia tego magazynu, że to musi się nazywać jap, bo to jest takie oddolne, jakby też wrocławskie bardzo, no bo jednak jakby ja, Jula i Seba poznaliśmy się we Wrocławiu. Jakby, że tak musi być. I po prostu to też jakby wyszło też śmiesznie, że jakby to japping w tamtym roku wyszło takie popularne, bo też no japping, że jakby po prostu plotkujemy, gadamy dużo, no i jakby faktycznie gadamy o tej fotografii.
0: Tak.
1: Więc to super wyszło w czasie, że to nasze jap i to japping się pokryło. No i też, że samą nazwę magazynu jap można właśnie jakby rozszyfrować ten skrót od Young Youth Artist Promotion.
0: Poland. Dobrze, więc znamy już podstawy i wiemy, jak to było. Rozmawiamy z Ewą Dacko o najnowszym wydaniu magazynu Jap i pierwszej wersji fizycznej. Za chwilę do was wrócimy.

0: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, w którym gościmy Ewę Dacko, z którym rozmawiamy o Jab Magazyn. Jab Magazyn wyszedł w poprzednim miesiącu, w lipcu 26 roku, ale pierwszy post na Instagramie, jakkolwiek przedstawiający waszą działalność i plan, był 18 lutego 2025.
1: Tak.
0: I na samym początku potraktowaliście to jako platformę pokazującą trochę z waszego wyboru, ale nie tylko, tak mi się wydaje, bo zrobiliście też open calla. Ale najpierw może, jak było z doborem osób, które chcieliście prezentować na samym Instagramie, kiedy jeszcze to była działalność internetowa?
1: No, właśnie przez to, że na początku musieliśmy tym magazynem papierowym, to nie chcieliśmy też dawać tych samych nazwisk na Instagrama i na Paper. No i jakby tak chcieliśmy też właśnie takie pierwsze zdjęcia takie kolorowe trochę. Jakby też znaliśmy te osoby, na przykład Matia czy Bartek Smolar, to też było jedna z pierwszych osób, które u nas zagościły. No i pamiętam, że mieliśmy na samym początku. W ogóle baliśmy się, że nam się skończą fotografowie.
0: Ojej.
1: I jakby postowaliśmy co tydzień w tym momencie, bo tak. Postowaliśmy tak posta, Reelsa chyba i jeszcze jednego.
0: To był taki zestaw jakby tak. Do każdej osoby artystycznej
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak. No i jakby baliśmy się mega, że nam się skończą fotografowie, a jak teraz patrzymy, jakby już działam powiedzmy te półtora roku, no to jakby tych fotografów jakby jest bardzo...
0: Ciągle są nowi.
1: Tak, to jest niesamowite też. No.
0: W wersji internetowej zdążyli się pojawić, tutaj chciałem przeczytać parę nazwisk. Wiktoria Podobas, Julianna Warwoda, Tomasz Wyłomański, Marek Andrzejewski, Bartek Smolarek, Józefina Kiełb, Algida i więcej. Więc to już jest duża platforma i też patrząc, nawet przewijając po kącie, pomimo, że pokazujecie różne osoby, ja czułem, że w jakiś sposób one są dosyć spójne i pasujące do siebie, pomimo tej różnej estetyki. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Tak. No, tak, nie wiem w sumie, z czego się to bierze, no bo jednak nie chcemy się skupiać tylko na tej fotografii jakby modowej, komercyjnej, tak. Ale właśnie też, czy to u Juliany Warwody, jakby u Algidy też jest inny vibe, jakby to, ale jakby nadal to się wszystko spina.
0: Tak.
1: I jakby to też widać w tym papierowym japie, że jakby te foty są totalnie różne tematycznie, a jakby nadal to jakoś tam działa ze sobą. I to jest fajne, że jakby nie ograniczamy się do jednych jakby, tak? To nie, jakby to jest magazyn jakby artystyczno o fotografii, ale jakby nie skupiamy się tylko jakby na tej focie takiej stricte artystycznej, jeśli można to tak nazwać, no bo też młodzi ludzie, młodzi fotografowie zazwyczaj zaczynają od tej fotografii modowej i takiej komercyjnej, więc to jest też fajne jakby sama tak zaczynałam, że zaczynam od foty modowej, komercyjnej, a tak potem przechodziłam sobie do tej artystycznej.
0: Więc wiesz, jak to jest.
1: Tak.
0: Więc jesteś wyrozumiała. Ale oprócz tej pierwszej serii, czyli Jab Presents, pojawił się też open call o temacie This and Jab, prawda? W którym już bardziej oddaliście widowni w jakiś sposób dobrowolność i pomimo, że później wy wybieraliście pewnie kogo weźmiecie, tak, to jednak to już było bardziej otwarte i takie decydowane przez ludzi z zewnątrz, co nie?
1: Tak, ale jakby też u nas się śmiejemy, że Jab jest trochę takie bezosobowe, w sensie, że jakby oddajemy często właśnie głos artystom.
0: Po prostu wydajcie platformę.
1: Tak, dajemy im platformę, żeby się pokazać. Jakby tak samo oni piszą o sobie, jakby swoje rzeczy my nie... Jakby redagujemy, wiadomo, jakoś tam, żeby to miało sens.
0: Ale nie zmieniacie.
1: Ale nie zmieniamy jakby treści. I tak samo tutaj w Paper jest to samo, że jakby artyści piszą jakby o sobie i o swoich projektach. Jakby my też jakby angażujemy się w to, żeby to jakby miało ręce i nogi, ale jakby dajemy im tą platformę, no i jakby właśnie to Jab jest takie, żeby dać ludziom
0: miejsce.
1: Tak. Się
0: tak.
1: Pokazać.
0: W przez Open Calla This and Jab można było zobaczyć osoby m.in. Jakub Szcześniak, Martyna Małysiak i Piotrek Drzastwa, Oskar Krzykalski i inni.
1: Tak.
0: Chcę tak przydatać, żeby udowodnić, że jednak ci ludzie są pokazywani. Przenosimy się w czasie do lipca 26 roku, ponieważ 10 lipca we Wrocławiu w przestrzeni Galerii Serwis odbyło się premiera.
1: Tak.
0: Impreza premierowa.
1: Impreza, tak.
0: Pop-up.
1: Impreza, tak.
0: Jak to wyglądało i co nas ominęło? Jeżeli nas nie było.
1: Powiem szczerze, że ja się mega stresowałam tym. To było dla mnie... Też pierwszy raz widziałam nową galerię Serwis tak na żywo. I to było takie mega wow. Jakby było... jakby ta impreza właśnie była podzielona jakby na ten pop-up w serwisie, gdzie mieliśmy to jakby wywiad z dziewczynami ze Zrywu, właśnie z nami, z Agatą Grzych i Agatą Kalinowską. I też można było kupić magazyn, pogadać z nami i posłuchać fajnej muzyczki i wypić kombuczę z Cudo.
0: Chyba też wystawa Jadzi Cichej.
1: Tak. To było właśnie jej dyplom magisterski z ASP we Wrocławiu. Też bardzo fajnie to się wszystko ze sobą spinało, chociaż to jakby zupełnie inne jakby techniki i jakby inne opowieści, no to nadal jakoś to ze sobą tak wajbowało. No i potem się przenieśliśmy do Uczulenia, gdzie był after, była muzyka live, DJ set, też my jako nasza trójka zagraliśmy przy pomocy Wiktorii Cegielskiej takiego godzinnego DJ seta.
0: Impreza idealna.
1: Tak, bardzo się cieszę. Jakby też ten talk z Agatami był bardzo dla mnie taki, jakby to był też mój taki pierwszy talk.
0: Właśnie, dyplomowy. Co wybrzmiało?
1: Na przykład dowiedziałam się, ile fotografowie powinni brać pieniędzy za jakby wydruki swoich prac. To mi powiedziała Agata Grzych, że cena wydruku razy 3 i cena oprawy razy 3. Myślę, że to jest tak, minimum i tak. To jest bardzo fajna...
0: Jest to fair.
1: Tak. Gadaliśmy właśnie też o tym, co tutaj, że jak powstało JAP, ale też o jakichś projektach związanych z właśnie z projektami Agaty Grzy, który tutaj jest jej sukienki i już nie pamiętam, ile jest dokładnie tych zdjęć, ale jest podobno 200, jak nie więcej. I że nadal będzie jakby rozbudowywać tą swoją kolekcję i ten projekt, czy też z Agatą Kalinowską i jakimiś zdjęciami, powiedzmy, które też widać w magazynie sprzed 10 lat, gdzie są takie mega raw i takie uliczne, w sensie nie uliczne, ale takie szybkie swoich znajomych.
0: A przy okazji o wrażenia. Jak było z widownią? Czy coś usłyszeliście na temat samego otwarcia i wokół tego? Jak ludzie odbierali? Czy byli na tyle odważni, żeby powiedzieć wam coś miłego?
1: Tak.
0: Miłego,
1: bardzo dużo właśnie miłych komentarzy dostaliśmy. Też właśnie, że jakby ludzie widzą faktycznie w tym jakąś nadzieję na magazyny w Polsce i że jakby jak to pociągniemy dalej tam przez parę lat, to że jakby faktycznie może wyjść z tego poważny taki, nie żeby teraz nie było poważnie, ale żeby taki naprawdę duży i ogólnopolski projekt. Więc to było super, było bardzo dużo ludzi. Też zostało nam chyba 5 magazynów tylko z całego...
0: Właśnie, o nakładzie od razu. Nakład na ten numer to było...
1: 135. Więc fajnie, że to się wszystko sprzedało. Będziemy to drukowywać na pewno po Warszawie. Po 4-5 września będziemy robić znowu taką imprezkę. Więc na tą imprezkę będziemy dodrukowywać. Jeszcze nie wiem ile, bo nie mamy funduszu. Zbieraliśmy na ten druk zrzutki, a na przedruk dawaliśmy jakby ze swojej kieszeni. Więc jakby też totalnie ciężko jest znaleźć
0: sponsorów.
1: Tak, jakby pisaliśmy do bardzo dużo ludzi, jakby też trzeba umieć pisać granty, a to jest skomplikowane, my nie umiem. I przez to, że jakby bierzemy nazwiska mniejsze, no to jakby są sponsorzy nie są aż tak
0: zainteresowani.
1: No, więc...
0: Ale to mówi o tej art industry chyba trochę.
1: No.
0: Na swój sposób.
1: No. Jakby no też słyszałam, że to taka komercha i coś tam na temat tego magazynu. Wcześniej, zanim nie powstało paper, więc ludzie mieli takie, ale też właśnie mieli takie...
0: Założenia.
1: No, że to taki po prostu mech, jakby po prostu fota komercha.
0: Mam nadzieję, że teraz żałują.
1: Tak, też mam taką nadzieję, albo właśnie też ludzie dużo nam mówili, że jak już wyszło to JAP, że nie wierzyliśmy, że powstało to.
0: Mam nadzieję, że i tak kupili.
1: Tak.
0: I że jest im głupio. Ale czy w takim razie możemy mieć jako widzowie i fani nadzieję, że następny numer ukaże się?
1: Tak, na 100%.
0: Czy to będzie taka cyklicznie, traktujemy to kwartalnikowo? Co 3 miesiące? Czy to jest takie jeszcze nieregularne?
1: Nieregularne. Jakby to pierwszy nam zajął 1,5 roku.
0: Okay.
1: Ale jakby wiadomo, to było pierwsze i też właśnie jakby dzieliliśmy przez to, że no to tak dużo nam zajęło. Jakby na początku wybraliśmy tylko 10 fotografów. Mhm. Potem uznaliśmy, jak zaczęliśmy prowadzić już tą platformę, że to jest faktycznie za mało tych fotografów. Tak. Więc wybraliśmy tam jeszcze, pisaliśmy z jakimiś ludźmi. No jakby ten proces zbierania prac od artystów jest też bardzo długi. Potem jakby samo składanie jakby to szybko dosyć zajmuje, mhm. ale jakby... Te wszystkie procesy są takie bardzo długie, ale jakby na 100% będzie drugi magazyn, jeszcze nie wiem za ile, ale mam nadzieję, że za parę miesięcy będzie.
0: A za chwilę zajrzymy do pierwszego wydania magazynu Ja, a teraz piosenka.
2: Beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, beachy, be

0: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, a teraz oddaję głos Marii Bartkowiak, która wraca ze swoim co dwutygodniowym serwisem poświęconym sztuce współczesnej pod tytułem Sztuczny Komunikat, więc oddaję głos Marii.
1: Witam Cię pierwszy raz w wakacyjnym sezonie. Dużo mamy do nadrobienia, także zaczynamy od Nowego Jorku. Skamieniały szkielet tyranozaura, nazwanego Gus, został sprzedany w nowojorskim Sotheby za 50 milionów i 100 tysięcy dolarów. Tym samym ustanowił nowy rekord aukcyjny dla skamieniałości dinozaura. Gus ma około 67 milionów lat, prawie 12 metrów długości i składa się z 183 oryginalnych kości. Szkielet jest kompletny w 61%, jeżeli liczyć liczbę kości, oraz około 80% pod względem samej masy. Brakujące fragmenty zostały uzupełnione rekonstrukcjami częściowo wykonanymi przy użyciu druku 3D, tak żeby jakoś się trzymał, ale nabywca zostaje anonimowy. Najważniejsze jest jednak pytanie o granice prywatnej własności, bo skamieniałość jest dosyć nietypowym elementem kolekcjonerskim. Mimo tego, że może nim być, jest także materiałem naukowym, który pozwala na badanie prehistorycznych dziejów. Kiedy ceny takich obiektów osiągają dziesiątki milionów dolarów, publiczne muzea nie są w stanie konkurować z miliarderami. Dostęp naukowców do skamieniałości zaczyna wtedy zależeć od dobrej woli prywatnego właściciela. Poprzedni rekord należał do innego szkieletu Apex, sprzedanego w 2024 roku za mniej niż 45 milionów dolarów. I jego właściciel wypożyczył obiekt nowojorskiemu American Museum of Natural History. W przypadku Gusa nie wiadomo jeszcze, czy trafi on do muzeum, czy pozostanie całkowicie prywatny. Także będziemy to dalej śledzić. Wydarzeniem bardziej przyziemnym z tego tygodnia jest zmiana polityczna w Wielkiej Brytanii i rozpoczęcie rządów Andy'ego Burnhama. Nowe kierownictwo resortu kultury stanie przed ogromnymi problemami, które daleko wykraczają poza organizowanie wystaw czy przyznawanie zwykłych dotacji. Jednym z najważniejszych wyzwań będzie utrzymanie bezpłatnego dostępu do brytyjskich muzeów narodowych, coś co wydaje nam się oczywiste. Instytucje zmagają się ze wzrostem kosztów energii, konserwacji, ochrony i wynagrodzeń. Pojawiają się więc propozycje, by bilety zaczęli kupować przynajmniej zagraniczni turyści. Ale Houston, mamy problem. I to etyczne, więc jeszcze gorzej, bo część brytyjskich kolekcji powstała w czasach kolonializmu. Wprowadzenie opłat oznaczałoby, że obywatele na przykład Nigerii, Grecji, Indii czy Meksyku musieliby płacić za oglądanie dziedzictwa wywiezionego z ich własnych krajów. Nowy rząd będzie musiał zatem zająć się decentralizacją finansowania kultury, reformą oraz przepisami utrudniającymi muzeum zwracanie obiektów pozyskanych w wyniku grabieży lub kolonialnej przemocy. Dochodzą do tego też imby związane z prawami autorskimi artystów, których prace są wykorzystane do trenowania modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Także jak widzisz, nie jest kolorowo. Irlandia uruchamia nową edycję programu Basic Income for the Arts. 2000 wybranych artystów i pracowników twórczych będzie otrzymywało 325 euro tygodniowo przez 3 lata. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone jeszcze w 2026 roku. Pieniądze mają zapewnić czas, stabilność i możliwość kontynuowania praktyki twórczej, także w okresach, w których nie przynosi ona bezpośrednich dochodów. To rozwiązanie oparte jest na założeniu, że sztuka powstaje również wtedy, kiedy artysta prowadzi badania, ćwiczy, szkicuje, eksperymentuje albo nawet ponosi porażkę. Nie każda istotna praca może zostać zatem zaplanowana w tabeli grantowej, jeśli chodzi o sztukę, i rozliczona jako gotowy produkt. W Polsce natomiast wiemy, bo była to duża rzecz, wybrano inny zupełnie kierunek. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej status artysty zawodowego oraz system dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla twórców osiągających niskie lub nieregularne dochody. Status ma być przyznawany na podstawie udokumentowanego dorobku artystycznego. Był i wciąż jest to gorący temat, zatem będziemy go śledzić z wypiekami na policzkach. A na na zakończenie stały element, sztuczna ciekawostka tygodnia. Przenosimy się do londyńskiej Hayward Gallery, gdzie Anish Kapoor zaprezentował swoją pracę All of Nothing. To ogromna, czerwona konstrukcja, charakterystyczna dla Kapoora, z nadmuchiwanej membrany PVC, która całkowicie wypełnia pierwszą 6-metrową salę galerii. Widz nie może tutaj zobaczyć jej w całości. Musi przeciskać się w ograniczonej przestrzeni i oglądać jedynie fragmenty monumentalnej formy. Nie jest to zaskakujące, bo to jest Kapoor, ale najciekawszy jest dla nas komentarz samego artysty. Bo przyznał on, że fakt, iż coś jest wielkie, wcale nie oznacza, że jest interesujące albo dobre. Także sam skrytykował swoją pracę, ale chyba nikt nie powiedział tego kolekcjonerowi, który zakupił Gusa.
0: Trwa sabotaż kulturalny, w którym z Ewą Dacko rozmawiamy o pierwszym wydaniu magazynu Jab. Już tutaj powiedzieliśmy o historii, o tym, jak on powstał i dlaczego powstał, i o tym, jak można było poimprezować we Wrocławiu z Ewą i z innymi. Dwa tygodnie temu, w trakcie premiery otwarciowej premiery po prostu premiery magazynu, a teraz mamy go przed sobą. Ewa pożyczyła mi, mam ten przywilej, że Ewa pożyczyła mi magazyn, który jest bardzo trudno dostępny dla innych, ponieważ nakład nasz jest jeszcze taki ograniczony, ale będzie dodruk.
2: Tak, będzie.
0: Mam nadzieję. W tym numerze zaprezentowane są łącznie 21 osób. Karolina Zajączkowska, Adam Śliwek, Agata Kalinowska, Maja Bednarek, Kasper Ignaszak, Mateusz Zuber, Agata Grzych, Daniel Mirończyk-Leśniak, Julia Kuźmińska, Max Wower, Greg Mikrut, Mateusz Swistun, Jan Cichanowicz, Adrian Staniec, Piotr Lewandowski, Milena Liebe, Grześ Grodzki, Anna Zeger, Zuzanna Wudarska. Jak trudno czy łatwo było zgromadzić i dobrać i skuratorować tak naprawdę odpowiedni sposób te osoby, które... Bo jednak jest ta świadomość i prestiż, to jest pierwszy numer i chcecie dobrze wypaść, chcecie dobrze zaprezentować. Co było ważne w tym doborze?
2: No, tak jak mówiłam, totalnie nie wiedzieliśmy, jak się do tego podpiąć. Też nie jesteśmy kuratorami, jakby tylko artystami. Seba tak. To w ogóle na siebie nazywa rzemieślnika.
0: Lubię to określenie, super.
2: Więc ciężko nam było, żeby... Jakby ja służę też jako taka biblioteka w jakimś stopniu, jakby taka platforma.
0: Indeks trochę.
2: Więc to było też takie początkowe założenie na ten numer, żeby zrobić taki indeks, jakby jak prowadzimy naszego Instagrama.

0: mam jeszcze. Ale może właśnie przejdźmy do tego, co jest w środku. Zacząłbym może od tej okładki, na którą teraz patrzę. Pokazuję ją Ewie. Na zdjęciach mamy modelkę Sarę Robaszewicz, a zdjęcie wykonała Zuzanna Wodarska. Tak. Co coś mogłabyś powiedzieć o tej okładce?
1: Spotkaliśmy się z Zuzą właśnie jakiś też półtora roku temu, opowiadając jej o tym projekcie i mówimy, o Zuza, nie chcesz nam zrobić sesji okładkowej, jakby ona też zaczynała wtedy jakoś tak bardziej z fotą. No ona, że jasne i że może pomknijmy coś takiego fresh, jak to mycie zębów, że to jest też takie fresh, jakby ten magazyn, więc trochę to o tym było, ale też właśnie zachowawcze w takim edytorialowo-modowy sposób, co mi się bardzo podoba, bo jakby właśnie też lubię tę modę, edytoriale, też taką fotę z tą artystyczną. Więc no było to, było, no jest to takim odświeżeniu trochę. Bo ona też tutaj, ta modelka właśnie z takiej jakby z łazience i też w takich domowych pomieszczeniach.
0: Tak, ale bardzo estetyzowanych. Możemy tak mieć wrażenie, jak gdyby modelka była w takim, może takiej staropolskim, bardzo kokietowym wręcz przestrzeni. Te zdjęcia wydają się bardzo takie różowawe.
1: Tak.
0: Są takie, są bardzo ciepłe. Artystka jest, przepraszam, modelka jest ruda, jest w takim stroju, można powiedzieć, że to jest taki,
1: piżamowo-halkowy.
0: Tak. I myje w nim zęby. W większości z nich widzimy, jak ona myje zęby i widzimy, jak jest taki strój, w którym ona ma na sobie
1: ślady pasty do zębów, tak to jest.
0: To jest super pomysł, ale ja tak pomyślałem sobie, że jaka to musi być presja, żeby wybrać odpowiednie fotografie na okładkę. Czy to było trudne?
1: Nie. W sensie, samą fotę okładkową jakby mieliśmy z tym problem, żeby wybrać tom, dokładnie tom. Ale jakby my bardzo wierzymy z ludzi. Jakby wiedzieliśmy, co bierzemy i jakby, że nie zepsuje roboty i jakby będzie świetna i będzie pasowała do naszego magazynu. Także no samo wybranie foty nam zajęło trochę jakby tej głównej, ale sam edytorial był jakby, no oddaliśmy Zuzi jego wszystko. Jakby mówiła nam, co będzie robiła i tak dalej, ale jakby wyżyliśmy w jej.
0: Dla stref, dla wyjaśnienia i dla takiej samej budowy, dla osób, które tego nie widzą, magazyn oprócz tego, że ma pomimo, że miękką okładkę jest ona dosyć sztywna, ale oprócz tego jest taka bibuła.
1: Taka obwoluta.
0: Obwoluta, właśnie, brakowało mi tego słowa. I dopiero ona nam ujawnia nazwę magazynu.
1: Tak, tak, właśnie też to jest super, no wiesz, ten zabieg, bo też nie chcieliśmy psuć jakby tej samej foty magazynowej, w sensie okładkowej.
0: Tak, żeby nie nakładać hamsko tego napisu na środek
1: Więc jak ktoś by chciał sobie zdjągnąć obwrót, to
0: nie
1: może.
0: Nie obrażycie się.
1: No i jakby to właśnie też tak właśnie przyszło jakby po omacku, że nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ale tak, o, może ma obwoluta, może tak jakoś to nanieść. Na pewno na następnych numerach będziemy też kombinować ze środkiem, może różne papiery, ale zobaczymy, jak to finansowo nam się uda.
0: No właśnie, bo to jest tak naprawdę dla mnie jedna wielka książka, ale tak, nie mają tutaj na przykład tytułów i nagłówków, jak normalnie masz na magazynach sztuki albo czegoś tego typu, bo jednak jeśli chodzi o treść, jest ona dość ograniczona. Co możesz na ten temat powiedzieć? O tej strefie tekstowej?
1: No, że właśnie jak zaczęliśmy to robić, to jakby chcieliśmy jakby oddać cały magazyn zdjęciom. Jakby zaczęliśmy pracować dużo z tekstem, ale jakoś nam się totalnie nie łączyło. Jakby nagrywaliśmy z autorami takie wywiady długie, ale totalnie wszystko się nie kleiło i jakby uznaliśmy, dobra, no to jakby najlepszą opcją jakby na album fotograficzny, jakby magazyn fotograficzny, to po prostu oddanie sił, jakby miejsca sile fotografii. No i jakby uznaliśmy, że jakby damy te opisy po prostu jakby co fotografowie myślą, artyści na temat swoich prac i jakby trochę parę słów o ich samych i biografii.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, ale też nietypowe. Szczególnie w magazynach fotografii. Po pierwsze, te, które ja znam, może później skonsultujemy, czy myślimy o tych samych, ale te, które ja znam, po pierwsze, są cieńsze niż ten, który jest przed nami, mają więcej tekstu
1: I
0: mają więcej reklam, ale mają też więcej osób, które nie siedzą same w fotografii, a bardziej piszą o tym.
1: No.
0: Więc dla mnie to jest bardzo ważne, że jednak no, ten priorytet u was jest u osób artystycznych. I jednak fakt, że pozwalacie, żeby oni sami skomentowali, opisali swoje prace, jest bardzo znaczący. I bardzo

0: To jest to, co ja bardzo doceniam jako osoba, która to przygląda.
1: Super, cieszę się. Ale no właśnie w przyszłości chcemy popracować z jakimiś może badaczami sztuki, badaczami fotografii, żeby to też jakoś rozszerzyć, zobaczyć może jakąś taką teorię o focie samej dać. No, ale to jeszcze mamy czas.
0: Dosyć dużo czasu, potencjalnie dużo czasu. A wywiady?
1: No właśnie zaczęliśmy od wywiadów, ale jakoś nam się to nie kleiło. Mhm. Więc zobaczymy, może to jakoś podzielimy, że nie będą same edytoriale. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, na pewno na innych magazynach będziemy bardziej patrzeć tematycznie, myślę, żeby jakby to się wszystko
0: zgrywało,
1: no.
0: Rozmawiamy o Jab Magazyn i za chwilę wrócimy i będziemy czytali jak szaleni to, co jest w środku. Zostańcie z nami.

0: Wracamy z sabotażem kulturalnym. Mamy przed sobą Jab magazyn, który jest bardzo obfity w osoby artystyczne i fotografie, a to jest bardzo ważne. Ewa Dacko przegląda magazyn i chcielibyśmy przy okazji opowiedzieć o tym, co jest w środku. W 21 osób artystycznych i ich projektów warto zwrócić uwagę na parę. Na jaki teraz patrzysz materiał, Ewo?
1: Teraz patrzę na Agatę Kalinowską, z którą była okazja przeprowadzić wywiad właśnie w serwisie na premierze.
0: Pozdrawiamy.
1: U niej te zdjęcia są takie dosyć brudne. Mm-hmm. Ona jakby robiła te zdjęcia małpką też. Mm-hmm. Swoim znajomym, ale też takiej codzienności, to było super. Opowiadała właśnie też o RODO, ale też o tym, co nie trzeba mieć konkretnego sprzętu, żeby zrobić dobre zdjęcie. Mm-hmm. Jakby to widać też u niej w tych pracach.
0: A jakiego sprzętu używała, wiesz może?
1: Małpek jakiś, okay, zwykłych, po prostu analogowy. Więc jakby prosty sprzęt, mm-hmm. a prace są fantastyczne. Ona zrobiła też fotobooka z tymi zdjęciami.
0: Wydają się te mroczne.
1: Tak, takie mroczne.
0: Tak, dla mnie to są ciemne i mroczne. To tak moim zdaniem.
1: No, takie właśnie trochę brudne, takie krasi.
0: No.
1: Więc może przeczytam fragment?
0: Tak.
1: W 2008 kupiłam pierwszy analogowy aparat typu małpka. Jadąc na fali popularności blogów na Blogspocie w polskiej blogsferze, na których fotografki i fotografy pokazywali taki lifestyle'owy, brudny i szybki dokument ze swojej codzienności. Kiedy ta codzienność stała się tematem, poczułam, że mogę to właśnie tak robić, bo nie lubiłam udawać i robić ładnych zdjęć. Estetyka tych zdjęć robionych szybko, maźnięciem flesza, jakichś takich nieokrzesanych, często rozmazanych z palcami w kadrze, totalnie mnie wtedy porywała.
0: I totalnie teraz to ma sens, to co opisałaś, teraz zgadza się z tym, że jednak to jest praktyka. Mm-hmm. To jest praktyka, więc zdecydowanie mi się bardzo te zdjęcia podobają. Jak przeglądałem, to od razu zwróciłem uwagę na ten jeden z dwoma dłońmi.
1: Tak, z tymi kant.
0: Tak, to jest kant.
1: To też jest moja jedna z ulubionych.
0: To jest pierwsze, na co pamiętałem przy pierwszym wertowaniu. No dobrze, a co poza tym jeszcze byś szatownęła?
1: Jest bardzo dużo fotografów, jakby na wszystkich, co ja lubię, wiadomo. Na przykład, jeśli chodzi o technikę, Jan Ciechanowicz też wykorzystuje, tutaj był do tych zdjęć wykorzystany iPhone, więc też super, że po prostu nie trzeba mieć sprzętu jakiegoś,
0: Może to jest taka motywacja dla innych, że to jest przystępne i że można zrobić super jakości rzeczy bez lustrzanki na przykład.
1: No, bez dobrego sprzętu, w sensie jakichś tam tych aparatów.
0: A co na jego fotografiach możemy zobaczyć?
1: No właśnie, to jest taka abstrakcja bardziej. Ciężko mi je opisać.
0: A mogłoby się wydawać, że do takich abstrakcyjnych projektów potrzebny byłby właśnie mocny i taki strasznie drogi sprzęt.
1: Dosłownie to jest... nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że to jest iPhone, bo on bardzo dużo robi iPhone'em zdjęcia. Tutaj są zbiór obrazów powstały w ramach eksploracji nowego narzędzia. Tak. Też jeden z moich ulubionych projektów to jest właśnie Mileny Libe, Centaury. Jakby estetyka tego jest po prostu moja totalnie. Ja bardzo długo chciałam, żeby była u nas w magazynie i żeby pokazała te projekty, bo już dawno jej kojarzyłam właśnie z zachęty.
0: Twoja estetyka, czyli jaka?
1: Taka postsowiecka, może takie wczesne lata 2000. Ale niby taki trochę fashion, ale jednak jest coś w nich takiego, jakby to opisać, niecodziennego.
0: Jest to sowieckie, bo tak nagle się to gryzie. Na fotografiach widzimy właśnie takie właśnie postsowieckie mieszkanie, które nie zabiera oczywiście, bo najważniejsza jest tutaj osoba, która jest modeluje na zdjęciu, jest w strojach high fashion, a pomimo wszystko mogłoby się wydawać, że wręcz nie pasuje do przestrzeni, w której się znajduje. Czy to tak można byłoby opisać?
1: Tak idealnie.
0: A co sama autorka o tym mówi?
1: Seria Centaury składa się z hybryd, które tworzą, łącząc dwie bliskimi osoby. Zjednoczeni w jedną postać stają się częścią bezpiecznego, onirycznego świata, który sobie wyobraziłam. Moje centaury nie mają nic wspólnego z mitologią temityczną, bowiem rzadko bywały przyjazne.
0: Okej.
1: Okay. Czyli taka odwrotność.
0: Tak, właśnie.
1: Że te bliskie osoby...
0: I tak samo to odczuwam właśnie, jak na to patrzę, więc świetnie wybrane. I dlatego myślę, że właśnie ważne są autorskie komentarze.
1: Tak. Tak.
0: Nie będziemy czytali więcej, bo specjalnie tak chamsko was potraktujemy, żeby wszyscy sami przeczytali to i sami to kupi, sami kupili magazyn. Jeżeli go dostać, albo jeżeli go szukać, to gdzie zgłosić się, żeby go zdobyć?
1: To jak będziemy robić ten drugi drop, no to na pewno odpalimy zrzutkę, myślę, bo też nam zostało trochę z tych pieniędzy z pierwszej
0: edycji.
1: Z pierwszej edycji, więc albo zrzutka, albo po prostu u nas jakby na DM-ach magazynu, albo jakby na tej imprezie w Warszawie, która się odbędzie we wrześniu.
0: We wrześniu się odbędzie.
1: Tak, 4-5 września, ale jeszcze nie wiem dokładnie, trzeba sprawdzać social media.
0: Nie będziemy zapowiadali jeszcze gdzie i kiedy dokładnie, pozostaje sprawdzać.
1: Tak.
0: Nie będziemy już przytaczali więcej, bo pozostałe 18 osób artystycznych zapraszamy do obejrzenia w Jap Magazyn. Ostatnie pytanie ode mnie. Co chciałabyś, żeby wyniosły z tego magazynu osoby, które go czytają? Czy jest jakaś wiadomość od was, tego zespołu? Czy coś, co chcielibyście, żeby odczuły te osoby oglądające?
1: Że fotografia to magia. Że jest bardzo dużo na polskiej scenie fantastycznych fotografów i jakby trzeba mieć tam na uwadze i nie i po prostu słuchać ich, i poznawać.
0: I trzeba pozwolić sobie ich odkryć.
1: Tak.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przy mikrofonie był bardzo szczerze z Ewą Dacko, która współtworzy magazyn Jab z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Dziękujemy za słuchanie pierwszej edycji prasówki, która może jeszcze kiedyś się pojawi, mam nadzieję. Może spotkamy się za pół roku, żeby czytać znowu. Albo może ktoś będzie chciał się ze mną poczytać, to będzie fajne. Realizował nas Antek Góralewski. Dziękujemy bardzo. I my życzymy miłego wieczoru.
1: Cześć. Miłego wieczoru. Cześć.

Dzień dobry, ja nazywam się Franciszek Dębicki i tym właśnie transbałkańskim pociągiem wjeżdżamy do dzisiejszego Aferytmu. Za konsoletą jest Arek Cierniak, a co? My dzisiaj będziemy grali i nowości, i odkupimy jakieś starsze utwory, sobie tutaj pozwalając na tą konwencję Aferytmu pod palmami. Utwór, który mogliśmy usłyszeć, to było OFMO Trans Balkan Express. A teraz taka świeżynka, nowość z zeszłego tygodnia, ze środy, od Omasty, Honda del Sol.

To była Omasta Honda del Sol. Tak motoryzacyjnie chłopaki postanowili nagrać. A co? Jest to ich pierwszy singiel od albumu ich pierwszego zeszłorocznego wydanego Jazz Report from the Hood. Mam nadzieję, że to jakaś zapowiedź kolejnego kawałka. Jeśli tak, no to, to ten album zapowiada się niesamowicie. Mi się naprawdę podoba. Dobrą robią robotę. A kto też robi dobrą robotę? Dobrą robotę robi zespół This Will Destroy You. A dlaczego o tym mówię? Bo jest konkurs. Konkurs do wygrania tutaj na antenie aferytmowej. Właśnie na koncert This Will Destroy You. Można wygrać jedną wejściówkę pojedynczą, więc tylko jedna osoba się pojawi. A co należy zrobić, żeby na taki koncert w niedzielę 9 sierpnia się udać? Należy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, swoje imię i nazwisko, następnie odpowiedzieć na pytanie, co wy byście zniszczyli i dlaczego. Koszt takiego SMS-a to tylko złotówka 23 grosze. No, ja zapraszam serdecznie. Ten, kto nie boi się zostać zniszczony, to niech się wybiera na koncert zespołu This Will Destroy You w dwóch progach. A my teraz przejdziemy do tej Ukrainki, takiej artystki o takim pseudonimie, która śpiewa po polsku. Wysłuchajmy od niej jej interpretacji Republiki. Band Smutasów od tej Ukrainki.

To była ta Ukrainka z utworem Band Smutasów. Ona się pyta, gdzie są moi przyjaciele, a ja się was pytam, gdzie jest płyta tygodnia.

O tak, płytą tygodnia w tym roku, w tym dniu dzisiejszym, w tym tygodniu naszym aferowym jest płyta Trysk od Icarus. Jest to płyta eksplozja. Icarus nawiązuje tutaj do mitu Ikara, jakżeby inaczej, interpretując go jako historię współczesnych twórców balansujących między ambicją, niestabilnością i mierzeniem się z własną samooceną. My od Icarus, od Trysku, od albumu posłuchamy kawałka Pretty Shitty.

Mogliśmy usłyszeć kawałek Ona chce się wieszać od surowej kary za grzechy. Jest to kawałek z albumu 1984 plus 24 i został właśnie wydany, jak sobie to ładnie dodamy, w... Oj, teraz mi się nie zgadza, bo wychodzi 2008, a został wydany w 2018, czyli jeszcze 10 musieliby dodać. Tutaj lekki błąd matematyczny z mojej strony. Ale co, było dziwnie, tak jak obiecałem, że będzie, że tekst taki nie do końca typowy, wcześniej był jazz, też z nietypowym tekstem, teraz surowa kara za grzechy z kawałkiem Ona chce się wieszać. A teraz przechodzimy do albumu i do w ogóle wykonawcy, który jest dosyć wysoko w moim sercu, który bardzo często uspokaja mnie swoją muzyką i tekstami. Album, o którym mówię, to jest Dziecko Słońca od wykonawcy Mob. A kawałek, który już za chwilę usłyszałem sprzed 3 lat, to Zepsuty Telewizor.

To był Mob z kawałkiem Zepsuty telewizor na ficie Dawid Grzelak. Co? No mu się zepsuł telewizor i go wciągnęło do środka. Ja bardzo bym chciał was tutaj wciągnąć do środka, do radia, ale chyba to jest niemożliwe. Mam nadzieję, że chociaż kawałki, które słuchacie, będą was tak wciągały tutaj, żebyśmy byli razem z nami. A teraz utwór, którego nie planowałem początkowo puszczać, ale dzięki tej rozmowie przed audycją o zespole Trupa, to po prostu przypomniałem sobie o nich, musiałem ich puścić. Tutaj kolega był na koncercie na Woodstocku, mi niestety nie było to dane. Mówi, że było świetnie, że gitarzysta miał tak niesamowitą ekspresję artystyczną i w ogóle ruchową na scenie, że to tylko podziwiać i patrzeć, jak zahipnotyzowany. No i że zespół dał czadu. A teraz Trupa zaśpiewa dla was o tym, żeby się buntować i opierać. Czemu? W sumie posłuchajmy czemu. Trupa, opór.

0: Duży, duży zespół sceny trójmiejskiej. A teraz przechodzimy do Poznania, do artystki tutaj z naszego podwórka, do Kahus, która w sumie tematycznie moim zdaniem trochę podobnie, a nawet nie trochę, ale bardzo śpiewa do trupy trupy. Posłuchajmy kawałku od niej W takim kraju.
1: Cześć, Kasia, kiedy rozpoczynasz rok szkolny?

Renata Ślesicka z kawałkiem Co by było gdyby. A my w żeńskich głosach, w smutnych piosenkach zostajemy i posłuchamy teraz Marcychy z kawałkiem Dobry Boże.

To była Marcy H. z kawałkiem Dobry Boże. A już powoli zbliża się godzina 20, a więc koniec aferytmu. Mam nadzieję, że równie miło się wam mnie słuchało, jak mnie do was, mi do was mówiło. Więc tak, ja się żegnam, ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Arkadiusz Cierniak, a my kończymy kawałkiem 2-2-4 od Jadwigi Zarzyckiej i Zuzanny Malisz. Hej!

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.

0: Arkiem byliśmy rok temu na jego koncercie podczas jego trasy promującej trasę In Waves. Przecież dwa lata temu wydał też świetny album. No i tak. I puścimy sobie najpopularniejszą piosenkę z In Color, czyli Loud Places.
1: I've been to loud places.

0: I chyba jest to jedyny w swoim rodzaju album w jego dyskografii, no bo In Waves, o którym mówiliśmy wcześniej, jest już dużo, dużo bardziej klubowe.
1: No to jest totalny klub, totalny.
0: Tak, to jest przepaść.
1: Jeżeli chodzi o In Color, no to jeszcze mam takie wspomnienie, jak kiedyś słuchaliśmy tego albumu podczas porannych podróży do pracy, jak mieliśmy tam
0: tak, 20 lat. O 5 rano.
1: I to było właśnie o 5 rano, jak wstawało słońce, jechaliśmy samochodem, mieliśmy taką drogę z pół godziny do pracy, wakacyjnej, no to zawsze bardzo miło się tego słuchało z rana.
0: Faktycznie, pamiętam. Tak. My w ogóle bardzo dużo tej płyty słuchaliśmy w samochodzie swego czasu. Mm-hmm. Ona jest bardzo, bardzo samochodowa, bardzo przejażdżkowa. No. Ale następna płyta też ma w sobie coś takiego. Ma też dużo na pewno budującej energii, bo znowu jest tam utwór, który został wykorzystany w grze FIFA, co się często w ogóle zdarza w naszej selekcji nostalgii lat 10,
1: tak.
0: Że sięgamy po kawałki z FIFA. Nawet nie wiem, czy ten Hot Chip nie był w FIFA, możliwe.
1: Ale to teraz jeszcze bardziej doceniam komplement co do naszej twórczości, że pozdrawiamy kolegę z magazynu Wzrok, który powiedział, że nasz utwór Bowaryzm też mógłby być w FIFA.
0: Tak, to był jeden z moich ulubionych argumentów w życiu. A nawet nie grałem za dużo w FIFA. Po prostu uwielbiam kawałki, które tam są. A ten jest właśnie znany z bycia FIFA-owym szlagerem, czyli Mountain at My Gates, Falsów.

bo do Australii, gdzie mieszka pewien artysta, którego projekt nazywa się Unknown, przepraszam, Mortal Orchestra. I w 2015 roku wydał on taką płytę Multi Love. I posłuchajmy pierwszego utworu z tego krążka.

płyta King Crimson, OK Computer, no płyty uznawane za absolutne klasyki. A ponad tym wszystkim jest Kendrick Lamar z płytą To Pimp a Butterfly. Płytą, której artystycznego geniuszu nie odda żaden kawałek puszczony osobno, bo ten album To Pimp a Butterfly jest systemem opartym na koncepcie i intertekstualności, w którym Kendrick niczym Clint Eastwood nie tylko reżyseruje ten film, ale gra główną rolę w tej uniwersalnej historii o wyzysku, dyskryminacji, ciężarze sławy i do tego ten piękny wiersz, który powraca kilka razy na tym albumie w wersjach o różnej długości. No ten album to jest po prostu geniusz i w moim top 10 albumów wszechczasów również na pewno by się znalazł, bo po prostu go uwielbiam. A chociaż żaden kawałek nie odda geniuszu tego konceptu, jakim jest cały album, no to wybierzemy ten największy chyba banger, czyli King Kunta.

0: stylu jogi, bo bodajże wychodzi mama jednego z muzyków, która się tym zajmuje i robi takie coś podczas koncertu. No to jest świetne. A
1: jeśli w ogóle, jeśli nie mieliście, drodzy słuchacze, jeszcze okazji zapoznać się z zespołem Wolfpack, no to właśnie live, pierwszy live na Madison Square Garden, bo mają chyba dwa,
0: tak,
1: no to jest
0: drugi,
1: najlepszy no. możliwy sposób, żeby się zapoznać z tym utworem, no bo to jest po prostu,
0: z tym zespołem.
1: No to jest współczesna legenda. Myślę, że kiedyś ten live będzie miał status legendarny, no bo jest po prostu fenomenalny i jeśli chodzi o współczesny funk, nie wiem, czy ktoś zbudował sobie w tym samym czasie aż tak dobrą markę jak Wolfpack, który z tym cudownym składem, z Theo Katzmanem, z George'em, z, przepraszam, Joe Dartem, z Corym Wongiem, no, przywrócili ten gatunek trochę do łask i na nas wywarło to kolosalny wpływ, kiedy zakładaliśmy Madame Affair i siedzieliśmy bardziej w indie rocku i kiedy znaleźliśmy ten współczesny funkowy zespół, no to kopara nam opadła i nie mogliśmy przestać tego słuchać, bo to było dla nas tak świeże i tak inne i po prostu słuchanie tego jest jakąś czystą radością, jest czymś, co czego wcześniej w ogóle nie doznałem w muzyce i wszystkim polecam, no bo Wolfpack to jest dla nas kawał historii i też kawał inspiracji, bo to, że Madame Affair skręciło w końcu w tę bardziej funkową stronę, jest dużą zasługą Wolfpacka, bo oni byli jednym z pierwszych zespołów, po których sięgnęliśmy i dzięki którym poznaliśmy, wgłębiliśmy się w funkową muzę i to przelało się też na płytę. A skoro już jesteśmy przy tej płycie, to możemy zaprosić was, drodzy słuchacze, jeśli chcecie z nami pogadać na żywo i spotkać się, bo jutro będziemy słuchać funku na żywo, a nawet post-funku, czyli naszej debiutanckiej płyty post-funk Madame Affair w Perola Records, czyli sklepie z płytami winylowymi na poznańskich Jeżycach. Także zapraszamy was serdecznie. Jest to otwarte wydarzenie, na którym będziemy słuchać post-funku na winylu oraz innych płyt. Także jeśli nie macie jutro co robić, a chcecie posłuchać muzy, no to zapraszamy.
0: Tak, a teraz
1: dalej funkowo będzie w sumie.
0: Dalej funkowo i też do zespołu, który w sumie poznałam od cudownego live'a, czyli
1: tak,
0: Crumbin.
1: Znowu live. Znowu live, który sprawił, że zatraciliśmy się w zespole i no może powiemy więcej po tym kawałku, bo znowu się rozgadujemy. Dernkala od Crumbina.

0: Jarek
1: z zespołu Madame Affair.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Dobry wieczór Państwu. Jest już po godzinie 21, zatem przed mikrofonami, jak w każdy wtorek w ramówce wakacyjnej, meldują się

0: kiedyś po koncercie. Bardzo wspaniały człowiek, nie słucha, więc nie pozdrawiam. No w każdym razie oprócz tego, że wyszedł singiel Heliocentryzm, to wyszła też współpraca z Ofelią. Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej.
1: Złe decyzje.

połączonego z I Am The Eye On The Sky, no ale my dzisiaj skupimy się chyba na drugim być może największym hicie tej grupy, a może i pierwszym dla niektórych, no bo w końcu w momencie, w którym wchodzi I Wouldn't Want To Be Like You, no to nie umiem przestać tupać nogą.

0: wywiad, prawda, 100 lat temu i teraz jest turbo popularna.
1: To jest tak, jak w zeszłym roku wspominaliśmy, że Edgar Hein w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, znaczy Edgar też na pewno w zeszłym roku wspominał, że to z Katią miał jego pierwszy wywiad.
0: Nigdy nie przestanie tego wspominać.
1: Nigdy nie przestanie, tak samo Piechoc nigdy nie przestanie wspominać tego, że miał wywiad z Hanią Rani i że raz Hani Rani uratował, ale to może opowieść na inny wieczór.
0: Może to on opowie, jak wróci, a tymczasem tęskno.

ludzie i muzycznie uważam, że też robią naprawdę cudowne rzeczy, czyli Mateusz Jarząbek i Darek Łukasik, znani szerzej jako The Bullseyes, czyli pan Bullseyes i pan Darek Łukasik, ponieważ tak to się rozchodzi, ale tak, The Bullseyes potrafią, robią przede wszystkim dużo takiego faktycznie śmieszkowego kontentu, no myślę, że to bardzo za sprawą Mateusza, ale jednak potrafią uderzyć w takie czulsze struny. I pamiętam, że utwór, który teraz zagramy, w pewnym momencie mojego życia był dosyć mocno uderzał w te czułe struny w warstwie tekstowej. I uważam, że 20 Hours in Bed opowiada o naprawdę takim momencie, w którym myślę, było większość z nas. Więc troszeczkę o tym, jak mogą dłużyć się dni, gdy wydaje się, że ten kolejny już nie ma sensu. The Bullseyes.

Ostatni raz, jak ich widziałem, to grali akurat w trio akustycznie. Była właśnie Natalia Grosiak, był Dawid Korbaczyński chyba i Robert Szydło. I po prostu byłem zaskoczony tym, jak dużo można muzycznie przekazać w tak okrojonym składzie. Tu natomiast skład jest powiększony, a oprócz tego, że jest regularny skład Micromusic, to jest jeszcze Radek Skubaja, szerzej znany jako Skubas, który też ma w moim serduszku miejsce szczególne. Tak mówiłeś o tym, żeby uważać na drogach. Ja pamiętam z kursu na prawo jazdy, że najniebezpieczniej jest w pierwszej fazie deszczu i trzeba uważać, żeby mieć kontrolę nad tym, jak się jedzie, a nie jechać bezwładnie.

0: dziękuję. Całkiem nieźle. Pisałem pracę magisterską, trochę się z nią siłowałem, ale jestem w połowie, także teraz to już tylko bliżej końca.
1: A tobie? Mam nadzieję, że mówisz o pracy magisterskiej.
0: Tak, cały czas mówię o pracy magisterskiej. A tobie jak minął dzień?
1: Fatalnie, ale to nie o to chodzi, bo radio jest po to, żeby poprawiać humor nie tylko nam, ale i przede wszystkim wam. No i o to chodzi, że już wspominaliśmy o tym duecie, no i myślę, że nie będę tutaj przedłużał, tylko po prostu i posłuchajmy.

0: tego, że stworzyli wspaniały projekt The Dumplings, to porobili fantastyczne kariery solowe. Karaś to na przykład ten Karaś, co z duetu Karaś Rogucki.
1: Też mogliśmy zagrać ten duet.
0: Znany wszystkim wędkarzom bardzo dobrze, Kuba Karaś. Oprócz tego też jest Tyna Święc, która przewijała się na trakach razem z Rysami, Fiszem Adę Tworzywo i z Wojtkiem Mazolewskim. Także naprawdę, naprawdę wspaniałe portfolio współprac. I też są laureatami Fryderyka, zespół The Dumplings.
1: A niedawno wrócili do koncertowania.
0: No i to jest piękne.
1: Piękne jest również to, że mogliśmy spędzić z wami minioną godzinę, za którą bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Marta Dusza-Duszyńska odpowiedzialna za realizację razem z Arkadiuszem Cierniakiem, a przed mikrofonami byli z wami
0: Szymon Litke
1: oraz Jerzy Koczur.

0: emocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego.

No i tak, co się znajduje na albumie Sikorki? Jest on różnorodny dosyć, ale przede wszystkim łączy rock progresywny z jazzem. No i mamy tutaj bardzo ciekawe właśnie połączenie, bo co prawda te pierwsze utwory SBB były mocno takie free jazzowe, takie awangardowe. Tutaj jest nieco spokojniej, bo muzycy jazzowi, których zaprosili do współpracy przy tej kompilacji, przy tych utworach właśnie w roku 74 i 5, no może grali nieco bardziej klasycznie, ale w połączeniu z tym, co SBB tworzyło, brzmi to naprawdę ciekawie. No i wysłuchamy sobie początku tej właśnie kompilacji, czyli utworu Bitwy na obrazach.

To były Bitwy na obrazach autorstwa SBB i Tomasza Stańko na trąbce. No i chciałam tak słowem może podsumować ten utwór. Trwał on 9 minut, ale według mnie mógłby równie dobrze trwać 30, bo po prostu w taki trans się wpada, jak się go słucha. No i do tego spokojnego transu towarzyszy mu taki tekst, który trochę drapieżny jest w moim odczuciu i opowiada o obrazie tej bitwy takim zatrzymanym w jednej chwili, właściwie z perspektywy drapieżnych zwierząt, które wokół się znajdują i czekają, aż te osoby biorące udział w bitwie po prostu padną. Teraz może troszkę lżej się zrobi. No bo zmienimy trochę repertuar i przejdziemy do kolejnej współpracy zespołu SBB, tym razem z wspaniałą wokalistką polską Haliną Frąckowiak. Ich współpraca rozpoczęła się na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1975, gdzie Halina Frąckowiak razem z chórem Alibabki wykonała utwór Józefa Skrzeka pod tytułem Brzegi Łagodne. No i jest to piękny wstęp do tego, co później się wydarzyło, bo ta współpraca Józefowi Skrzekowi od razu tak się spodobała, że potem nagrał z Haliną Frąckowiak aż 2 albumy. Ale o tym może za chwilkę więcej, a teraz posłuchajmy Brzegów Łagodnych.

No i tak rozpoczęła się współpraca Józefa Skrzeka i zespołu SBB z Haliną Frąckowiak. Przepiękny poetycki utwór. Jeśli chodzi w ogóle o teksty wszystkich tak naprawdę utworów SBB, to pisał je występujący pod pseudonimem Julian Matej, który, jak później się okazało, wiódł podwójne życie, o którym nikt nie miał pojęcia. I znalazłem taki piękny fragment wywiadu, w którym Halina Frąckowiak powiedziała, że współpraca z Matejem był jednym z najlepszych okresów w jej karierze i że te teksty bardzo do niej przemawiały, najbardziej jej się podobały ze wszystkiego, co kiedykolwiek śpiewała, i że bardzo ładnie oddawał on kobiecą perspektywę na niektóre sprawy i że tak zaglądał w duszę kobiety. Więc była to zdecydowanie udana współpraca i ze strony tekstowej, i oczywiście muzycznej, no bo rezultatem tego spotkania został album pod tytułem Geira, który wydano w 1977 roku. I jest to album dosyć różnorodny, powiedziałabym popowo-funkowy w dużej mierze, no bo wokalistka raczej była popowa, chociaż na swoim pierwszym albumie, na którym nagrywała jeszcze kawałki z zespołem Niebiesko-Czarni, też pojawiają się rockowe, a nawet takie progresywne brzmienia, pojawiają się organy, pojawiają się no po prostu mocniejsze brzmienia. No ale tutaj mogła już porwać wodze fantazji i uważam to za przepiękne połączenie takich bardziej skomplikowanych utworów, właśnie progresywnym, z tak delikatnym i wręcz sennym damskim wokalem, bo w ogóle damski wokal niestety rzadziej występuje w roku progresywnym, przynajmniej w tym, który do tej pory odnalazłam. A teraz zrobi się troszeczkę weselej, bo będzie chyba najbardziej funkowy utwór z tego albumu. Warto zaznaczyć, że wszystkie utwory zostały skomponowane przez Józefa Skrzeka. Teksty, jak powiedziałam, Julian Matej, a wokal Halina Frąckowiak. No i teraz posłuchamy sobie utworu Śnij tylko szczęście.

To był chyba taki najweselszy fragment dzisiejszej audycji. Zastanawiałam się tak poza kulisami, jak dokładnie określić w ogóle gatunkowo ten utwór, ale chyba nie potrafię. Ja zresztą też jakoś bardzo dokładnie określać, no nie czuję takiej potrzeby, żeby mówić dokładnie, co to był za utwór gatunkowo. No ale było to Śnij tylko szczęście, chyba taki najlżejszy utwór z tego albumu. A teraz, jako że nie mamy dzisiaj stricte segmentu teatralnego, no to puszczę coś, co kojarzy mi się bardzo teatralnie i co naprawdę widzę w spektaklu teatralnym i być może o tym nie wiem, być może było wykorzystane. A jest to piękna i senna pieśń Geiry.

To była pieśń Geiry. No, chyba najważniejszy fragment z tej całej płyty i najbardziej taki kosmiczny, nawet te szumy na końcu tak pozwoliły odlecieć. No i teraz żegnamy się już z Haliną Frąckowiak. Bardzo się cieszę, że w końcu damski wokal tak tutaj na dłużej wybrzmiał. Troszkę mi się skojarzyły te utwory z tym, co w pierwszym wydaniu tej audycji było, czyli fragmentem spektaklu Szalona Lokomotywa, gdzie z Grechutą śpiewała Maryla Rodowicz i też śpiewała tak na górnej granicy swoich możliwości głosowych, takim bardzo delikatnym falsetem, takim sennym i no, naprawdę jest to piękne połączenie, rzadko spotykane, jeśli chodzi o ten gatunek. No a teraz przechodzimy do dłuższego utworu, bo już wracamy do standardowej tutaj playlisty, czyli zawsze coś długiego musi się pojawić. No i będzie to płyta o tyle dziwna, że nie posiada ona tytułu. Zatytułowana jest po prostu SBB, tak jak pierwsza płyta, ta koncertowa. No ale przyjęło się od pierwszego utworu, który jest na niej zawarty, przyjęła się nazwa Wołanie o Brzeg.

Wierzch. A jest to płyta z roku 1978, nagrana już za granicą, bo w drugiej połowie lat 70. zespół SBB już też poza granicę Polski zaczął wyjeżdżać i tam nie tylko koncertować, ale także nagrywać albumy. No i album ten został rok później także w Niemczech wydany pod innym tytułem. Pod tytułem Słowiańskie dziewczyny w tłumaczeniu. I ten sam utwór jest zatytułowany imieniem Julii. Jednak przyznam szczerze, jestem większą fanką tego wołania o brzęk szkła. Także z tym utworem was zostawiam. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i słyszymy się za tydzień.

0: Erik Haaland to również rocznik 76, wyprzedzając już to, co będzie w Summertime dzisiaj. Ale on wciąż jeszcze należy do grona 40-latków, chociaż wiele mu już nie zostało w tym gronie. To muzyk nad wyraz ciekawy, ale też taki, który ja mam wrażenie, jak mało który z jazzowych perkusistów potrafi przekraczać muzyczne granice i jest na to wszystko bardzo, bardzo otwarty.
1: Co przed chwilą słyszeliśmy. Oczywiście o wiek awangardy chodziło, bo w wieku awangardy będziemy wam jeszcze raz ponownie prezentować muzyka urodzonego w 1976 roku. Jednego ze smoków z tego roku. Tu mrugnięcie okiem do tych, którzy słuchali nas 2 i 3 tygodnie temu. No dobrze. Big Yuki na keyboardach, Keita Ogawa na perkusjonaliach i perkusji, Ben Wendell na tenorze, Gilad Haxelman na gitarze i Harish Rakavan na kontrabasie. Wygląda na to, że całkiem międzynarodowe towarzystwo, ale chociaż na ten moment te nazwiska nie mówią mi aż tak wiele. No jak lider Erik Haaland, który też oprócz perkusji grał tutaj na keyboardach na tym albumie. Przechodzimy teraz do artysty, którego znamy kupę czasu. Swego czasu był dla mnie, jak i pewnie dla wielu, odkryciem muzycznym. Dla samej oficyny ECM był też jednym z kamieni milowych i tych muzycznych odkryć, kiedy to wprowadził elektronikę do repertuaru tej oficyny. Nazywa się Nils Petter Molvær, gra na trąbce i pochodzi z Norwegii, a wszyscy wiemy, że charakteryzuje się tym, że nie ma tam swingującej, tradycyjnej sekcji rytmicznej u niego, tylko wszystko jest oparte na różnych ambientowych, elektronicznych, czasami wręcz transowych brzmieniach. No i z tym Molværem też mam tak, że tak jak początki jego twórczości cały czas ciepło siedzą w mojej pamięci, to w pewnym momencie troszkę przestałem słuchać jego nowszych nagrań i tak trochę jak się nowa płyta ukaże, to zwykle raz przesłucham i zapominam. Trochę nastąpiło nasycenie, może wysycenie materiału w tym moim muzycznym odbiorze tego artysty. W tym roku ukazuje się, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku sprawdzam jeszcze tak, w tym roku ukazuje się jego kolejna nowa płyta, która nazywa się Be Quiet. Płyta, w której Molvær przedstawia nam 9 duet z różnymi artystami i jeden z tych duetów najbardziej zwrócił moją uwagę podczas odsłuchiwania, no i okazało się, że też artystka, z którą ten utwór pod tytułem Copenhagen został nagrany, jest nam w jakiś sposób bliska, a może była bliska, bowiem Merlin Mazur zmarła w grudniu zeszłego roku. No to posłuchajmy, w jaki sposób Merlin Mazur z Molværem nagrali ten utwór, bo myślę, że jest to całkiem przyjemny kawałek.

0: Przemku, a ty byłeś fanem Khmer, tego słynnego albumu Petera Molvera?
1: No, byłem ogromnym fanem Khmer. Powiem ci jeszcze taką osobistą ciekawostkę, że w kompozycji Tion jest tam takie przejście, nie wiadomo na czym zagrane. Ja je kiedyś wyciąłem, wysamplowałem i w jakimś starym telefonie ustawiłem jako dźwięk SMS-a.
0: No proszę, to musiałeś być jednak dużym fanem tego albumu. I wiesz, nie wiem, no dla mnie jakoś ta muzyka Molvera zawsze była taka zawieszona w tej elektronicznej zupie i miałem wrażenie, że to nie są do końca moje klimaty. Ale z drugiej strony też doceniałem nowatorstwo tego, co wtedy w ECM-ie udało mu się stworzyć.
1: Może to jest kwestia życiowego doświadczenia i osłuchania. No bo nie wypominając nikomu, jesteś tam parę lat starszy ode mnie i teraz, kiedy dogoniłem cię wiekiem z czasów, kiedy ja za Molverem przepadałem, no to już też oczywiście doceniam, świetnie wspominam, ale aż takim fanem nie jestem. Ale jak poleciłem kiedyś młodszemu koledze, bo pytał mnie o coś, no to powiedziałem, to spróbuj Molvera, no to się zakochał i do tej pory mi wysyła informacje nawet. Tak mam gdzieś przygotowaną dla niego odpowiedź, jak ci się kiedyś znudzi Molver, to jest taki artysta Arve Henriksen i myślę, że to jest kolejna podróż muzyczna, która na wiele lat może ci towarzyszyć.
0: No wiesz, Henriksen jako muzyk Super Silent jest mi dosyć dobrze znany, ale ja niektóre rzeczy, które robił właśnie w ramach Super Silent, to dalej bardzo cenię i lubię.
1: Tak jest. A teraz będzie artysta, którego na pewno znasz, cenisz i lubisz. Nie wiem, czy to ty mi kiedyś nie podsunąłeś formacji Mostly Other People Do The Killing. A może gdzieś to wysłyszałem dawno temu w dwójce i przyszedłem do sklepu, kiedy tam jeszcze byłeś i sprzedałeś mi tę płytę, która wygląda jak na koncercie w Kolonii. To w każdym razie był mój pierwszy album Mostly Other People Do The Killing. Potem zgromadziłem znaczną część dyskografii, początkowo kwartetu, a teraz to już nie pamiętam, trochę się zagubiłem. W każdym razie prowadził się najpierw pianista, potem ktoś odszedł i to się wszystko pomieszało. Niemniej w początkowym okresie Peter Evans był trębaczem w tym zespole. Teraz już chyba właśnie Evans stamtąd odszedł. No i tworzy oczywiście różne inne swoje rzeczy, kolaboruje. Mieliśmy też Petera Evansa w Poznaniu, w Dragonie. Już nie pamiętam, czy on był tam solo, czy w duecie, czy w trio.
0: Był w Copros Litos, czyli w formacji z Madsem Gustafsonem i Agustí Fernándezem. I był dwukrotnie, co jest ciekawe. A ten pierwszy koncert był w pewien sposób historyczny, bo był to pierwszy koncert, jaki Peter Evans zagrał w Europie. Pierwsza w ogóle jego wizyta w Europie i pierwsze miejsce, gdzie wylądował, to był Poznań. Nie grał nigdy wcześniej, niewiele osób wiedziało o nim, niewiele osób go znało jako muzyka w Europie w tamtym momencie. Ja przyznam się szczerze też, że nie wiedziałem, kto to jest. Wiedziałem, że ma 28 chyba lat wtedy, kiedy lądował w Poznaniu. Wiedziałem, że oprócz tego, że gra muzykę awangardową, free jazzową, jak zwał, tak zwał, to również wtedy znany był jako trębacz grający muzykę barokową. Grał utwory Torellego, grał utwory Bacha między innymi i zaskoczeniem było to, jak pierwszy raz wyszli na scenę w Dragonie i zagrali coś, co tak naprawdę jest noise'em, ale generowanym na akustycznych instrumentach, bo tak brzmiała pierwsza płyta Copros Litos.
1: Niezwykle ciekawy artysta, niezwykle ciekawy trębacz, więc chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie zajrzeli do twórczości jego całkiem nowego zespołu, który wydał do tej pory 3 płyty, nazywa się Being and Becoming. Słuchając tych płyt, mam nieodparte wrażenie, że Peter Evans jest tam zdecydowanym liderem i tak zresztą jest. Pierwszy album został wydany w 2020 roku i nazywał się po prostu Being and Becoming. Mieliśmy tam Joela Rossa, młodego wychowanego w Chicago wibrafonistę, który teraz ponoć mieszka już na Brooklynie. Nick Jóźwiak o swojskim nazwisku gra na kontrabasie, Savannah Harris na perkusji. Ale już na drugiej płycie Ars Memoria i trzeciej Ars Ludicra, które ukazały się odpowiednio w 2023 i 2025 roku, następuje zmiana na stanowisku perkusisty i to właśnie będzie już do końca Summertime'u nasz leitmotyw. Młody perkusista nazwiskiem Michael Chicoaga Old, którego w zeszłych tygodniach podpatrzyłem jako współpracownika Isaiah Colliera. Pogramy wam jego muzykę, przedstawimy trochę jego postać, a zaczynamy właśnie od formacji Being and Becoming. Przed nami utwór, który nosi tytuł The Cell z płyty Ars Memoria.

Formacja Being and Becoming pod batutą. No nie, no nie ma batuty. W której liderem jest Peter Evans, znany trębacz jazzowy. To była płyta Ars Memoria. Pierwsze spotkanie summertime'owe z tym zespołem, myślę, że nie ostatnie. A może i w wieku awangardy kiedyś się znajdzie, jeżeli Wawrzyńcowi się dzisiejsze nagrania spodobały. Joel Ross na wibrafonie, Nick Jóźwiak na basie, Michael Szekłaga Oud na perkusji. Ciekawostka odnośnie do zespołu Being and Becoming. Pierwszą płytę masterował im jak Weasel Walter, a kolejne dwie Mike Pride, czyli dosyć mocno grający perkusiści, zabierają się za to, żeby nadać odpowiednie brzmienie całości zespołu. A teraz już przed nami kolejne nagranie Isaiah Colliera z Michaelem Szekłagem Oud. Jest to album, który nazywa się Beyond i został wydany w 2022 roku. Na tym albumie jest właściwie trzech artystów. Jeden z nich nazywa się Jimmy Chan. Jest chicagowskim poetą, ale też, jak to jest opisane, uzdrowicielem dźwiękowym. W związku z tym introdukcja do tej płyty, Take Me Beyond, to jest właściwie bardzo ambientowy, prawie 12-minutowy ciąg muzyki pochodzenia. Właściwie nie wiem, czy tam jest, na pewno jakieś gongi, na pewno jakieś przestrzenie, pogłosy i tak dalej. A potem wchodzi Sons of Mercury, Storms of Revelations i tu już Isaiah Collier i Michael Szekłaga Oud przejmują lejce. No i posłuchajmy, jak grają.

0: To teraz, ponieważ jesteśmy przy muzyce Isaiah Colliera, to wypada wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, bo jest jeszcze jeden człowiek o tym imieniu i nazwisku, który jest dosyć znany, a który, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że para się drugą z twoich pasji, a może lepiej powiedzieć kolejną z twoich pasji, a więc koszykówką. I jest koszykarzem chyba w Utah Jazz, tak?
1: Ja nawet nie pamiętam, ale jest kilku takich artystów, którzy jak wyszukujesz, to najpierw znajdujesz baseballistów, futbolistów. Isaiah Collier rzeczywiście ma swojego imiennika w koszykówce, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom, to w muzyce Isaiah Collier na saksofonie ma szansę odnieść większy sukces niż jego imiennik koszykarski, a też, co jest akurat normalne, jego kariera na pewno ma szansę być dużo, dużo dłuższa. Jak słyszeliśmy, gra dosyć intensywnie, ale wśród wielu saksofonistów wyróżnia go też to, że jest tam sporo efektów, sporo elektroniki, sporo pogłosów i przez to ta muzyka brzmi troszeczkę nowocześnie i inaczej niż wiele nagrań, gdzie po prostu saksofon często lubi nie mieć żadnych efektów i to zwłaszcza w tym typie muzyki, którą prezentujemy, jest bardzo słyszalne. Natomiast tutaj Collier używa tych dodatkowych wzbogaceń brzmienia bardzo dużo i o dziwo wychodzi mu to całkiem smacznie. Przed nami jeszcze jeden utwór tego duetu. Mi osobiście przypomina to, jeśli chodzi o sposób grania i formę tej konkretnej kompozycji, to co czasami Ken Vandermark grywał w swoich duetach. Niemniej jednak ten dosyć mocny pogłos i delay, który pojawia się na jego saksofonie, sprawia, że jednak jest to z trochę innej bajki. A no i oczywiście na perkusji w dalszym ciągu Michael Chicoaga-Oud.

0: ciekawe jest to spostrzeżenie o Isaiah Collierze, bo z jednej strony on z Chicago się wywodzi. Co ciekawe, ciągle jeszcze ma tam jakieś muzyczne kontakty, bo pojawiał się i myślę, że będzie się pojawiał między innymi na organizowanym przez Catalytic Sound Festiwalu, który w całości dostępny jest online, ale także no, nagrywając w dużych wytwórniach, nagrywając chyba w Blue Note w tej chwili, ta jego kariera ma szansę stać się o wiele bardziej znaną i niektórzy, wpisując go w kontynuację tradycji John Coltrane, Pharoah Sanders, myślę, że Isaiah Collier akurat tych, którzy tak go postrzegają, będzie potrafił i może w przyszłości bardzo zaskoczyć.
1: W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy jeden utwór, który być może zapowiada nową płytę, a być może był tylko pojedynczym singlem, gdzie grał też na większej liczbie instrumentów niż tylko saksofon. I w ogóle nie przypominało to tego stylu, który chociażby był też na płycie The World is on Fire, gdzie Collier też zresztą współpracował z Michaelem Oud. No a właśnie jeżeli chodzi o tego Michaela Oud, no to jest perkusistą pochodzenia nigeryjskiego, a jego mentorem i perkusistą, który go wychował, był dosyć znany artysta nazwiskiem Billy Hart. No i jeżeli chodzi o jego współpracę, to był zapraszany naprawdę przez wielu fantastycznych muzyków. Na przykład w ostatnich latach jest koncertowym perkusistą Kennego Garretta. Zobaczymy, co będzie, kiedy Kenny Garrett będzie nagrywał nową płytę. Może też tam się znajdzie, ale wśród ludzi, z którymi grał, rzućmy tutaj okiem i wymieńmy chociaż kilka najciekawszych nazwisk. A patrz, na przykład jest Wyclef Jean, Joey DeFrancesco swego czasu, Wallace Ronnie, może też swego czasu. Grał z Peterem Evansem, co już wiemy, Arturo Sandoval, Marquis Hills, Ambrose Akin Muzuri i można by było dużo, dużo jeszcze poszukiwać. Natomiast przed nami jest płyta, która, w której też gra na perkusji. Jest ona przypisana do artysty nazwiskiem Sonny Days, ale jak zaglądałem do innych jego utworów, to jest zupełnie człowiek z innej bajki, niezwiązany za bardzo chyba z jazzem. Jest to twórca po prostu muzyki elektronicznej. A teraz już przed nami płyta pod tytułem You See on the Other Side. Dostępne z niej są w tej chwili dwa utwory. Ten pierwszy utwór to momentami brzmi jak po prostu stare, dobre granie fusion, gdzie muzycy grają wręcz zabarwionego jazzem rocka z klawiszami i brzmi to całkiem fajnie. Myślę, że Marcinowi ten pierwszy utwór na pewno się spodoba, jak tutaj do nas do studia wróci. Natomiast drugi jest już bardziej elektroniczny i odjechany i to właśnie tym utworem chcemy się dziś pożegnać. Nazywa się Chemetic Magnetic. Dosyć chaotycznie dzisiaj tu przedstawiamy ten skład, ale wiele z tej otoczki jest mi, przyznaję, obca. A słucha się wybornie. See You on the Other Side to jest nazwa płyty pod nazwą Sonny Days. Znajdziecie to na streamingach, w internecie i gdziekolwiek indziej. A za dzisiejszy Summertime już bardzo dziękujemy. Przemek Dzięgiel
0: i Wawrzyniec Pąkinia.
1: Zapraszamy za 14 minut do programu Wiek Awangardy w Radiu Afera i będziemy dalej słuchać Tima Daisy'ego.

0: wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Północ minęła, summertime się skończył, rozpoczynamy Wiek Awangardy i zgodnie z obietnicą mówimy dobry wieczór łamany przez dzień dobry wspólnie, czyli Przemek Dzięgiel
2: i Wawrzyniec Mąkinia.
3: No to co? Czwarta już część świętowania 50. urodzin Tima Daisy'ego i dzisiaj zaprezentujemy wam go nie tylko jako perkusistę, ale jako gościa, który całkiem sprawnie gra na marimbie. I tym charakteryzuje się właśnie formacja trio Vox Arcana, którą Tim Daisy stworzył z Jamesem Falzonem oraz Fredem Lundberg-Holmem.
2: Tutaj nazwisko Freda możemy powiedzieć, zdradzić, jak nagrywamy ten program chwilę wcześniej, to wzbudziło bardzo naszą dużą radość. Fred w ogóle jest taką osobą, która trochę żyje w swoim świecie. Ja mam takie wrażenie, że z nim jest czasami trudno nawiązać głębszy kontakt, ale już jak ten kontakt się nawiąże, to te doświadczenia są urocze i takie bardzo, bardzo pozytywne. Fred potrafi zaskoczyć, Fred potrafi być niezwykle ciepłym człowiekiem, a przy tym anegdoty, jakie on potrafi opowiadać także ze swojego życia, bo on za młodu mieszkał bardzo długo w Europie. Ja nawet nie wiem, czy on nie jest w Europie urodzony, ale mając rodziców, którzy byli zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych, międzynarodowych organizacji pozarządowych o mocno komunistycznym i takim anarchistycznym zabarwieniu, Fred naprawdę potrafi wyciągnąć nagle z jakąś anegdotę niekoniecznie dotyczącą muzyki z rękawa i kompletnie rozbawić towarzystwo.
3: No to przejdźmy do pierwszego spotkania z formacją Vox Arcana, czyli rok 2008. Pierwsza płyta, którą Tim Daisy wydaje, jeszcze nie zdając sobie sprawy albo nie zdradzając, że za chwilę będzie miał własną oficynę, która będzie wydawać jego muzykę. Płyta wydana, jak to się mówi, własnym sumptem pod tytułem Vox Arcana. I z tego albumu posłuchamy G-Sharp Call in E.

0: Vox Arcana, która tworzy najczęściej muzykę, która nie jest tak energetyczna jak inne projekty, w których macza palce Tim Daisy i którego taka właśnie gra przed laty zauroczyła Przemka. Jeżeli ktoś słuchał naszą opowieść o muzyce Tima Daisy'ego w ubiegłym tygodniu, to dokładnie będzie wiedział, o czym mowa.
1: W każdym razie w formacji Vox Arcana Tim Daisy gra najbardziej melodyjnie ze wszystkich swoich nagrań, które znamy. Bo też mieliśmy swoje własne dyskusje na temat tego, że z jednej strony Tim Daisy jest bardzo ekspresyjnym, energetycznym perkusistą, który tak jak chociażby w Double Percussion Quartecie gra niezwykle intensywnie, używając też w swojej grze różnych elementów, których nie kupicie w sklepie perkusyjnym. To są raczej przyrządy codziennego użytku, tudzież gdzieś znalezione na złomowisku, stare garnki, jakieś dziwne przeszkadzajki, a kiedy kładzie się je na werblu, to nagle nabierają nowego brzmienia i Tim Daisy bardzo mocno wzbogaca tym swoje brzmienie, ale skoro w ogóle już jesteśmy przy werblu, to najlepsze solo na werblu, jakie w życiu słyszałem, zagrał właśnie Tim Daisy kiedyś na koncercie w jednej z sal Centrum Kultury Zamek. Grał tam z Mikołajem Trzaską i chyba Steve'em Swellem, bo ktoś nie dojechał z kwartetu Inner Ear. Wiem, że to był koncert nietypowy, ale Tim Daisy w pewnym momencie popełnił tam solo na perkusji, ale nie takie mocne, łupane, pełne różnych popisów technicznych, tylko po prostu zaczął grać tremolo na werblu i ile tam było tych wszystkich przesunięć fazowych, jak to pięknie brzmiało, to siedziałem po prostu ze szczęką na kolanach.
0: A to jest taki zespół, który powstał jako efekt grania i współtworzenia przez Steve'a Swella, Per Oki Holmlandera, bo to on chyba wtedy nie dojechał, Mikołaja Trzaskę i Tima Daisy'ego Rezonansu, czyli dużego projektu prowadzonego przez Kena Vandermarka. To wtedy tak naprawdę takie zespoły właśnie jak Inner Ear z tego składu się narodziły. Zresztą zespoły Wacława Zimpla i inne projekty z udziałem choćby także Tima Daisy'ego z tego Rezonansu wyrastały. No jest w tym coś takiego kulturotwórczego, coś co owocuje zupełnie niesamowitymi połączeniami i ja osobiście akurat w zestawieniu Per Oki Holmlander, Steve Swell, no widziałem coś zupełnie nowego. To połączenie tuby z puzonem Steve'a Swella jest dla mnie naprawdę czymś zaskakującym i myślałem o tym, żeby formacja Inner Ear pojawiła się kiedyś w audycji poświęconej muzyce Tima Daisy'ego, ale podobnie jak na Made to Break zabrakło tutaj już nam czasu. Kto wie, może więc jeszcze sięgniemy do muzyki Tima w tym roku, ale to musimy sięgnąć razem i Made to Break i Inner Ear pojawiły się w kontekście jubileuszu Tima Daisy'ego.
1: Jak słusznie zauważyłeś, jeśli dłużej będziemy gadać o dygresjach, to zaraz kolejne utwory Tima Daisy'ego wylecą z programu, żeby się zmieścić po drugiej. Już na dzień dobry wyleciał duet z Jasonem Steinem, więc przejdźmy jak najszybciej do drugiej płyty formacji Vox Arcana, która nazywała się Aerial Age. Wydana została w 2010 roku, a pozwalamy sobie zaprezentować wam utwór pod tytułem Falling.

Vox Arcana z drugiej płyty Aerial Age za nami. I tak jak w pierwszym utworze, ten charakterystyczny dźwięk marimby Tima Daisy'ego towarzyszył nam przez większość utworu, to tym razem mieliśmy już Tima konkretnie jako perkusistę. Natomiast jeżeli chodzi o popisy techniczne, to było tutaj miejsce przede wszystkim dla Freda Longberg-Holma, który i smyczkiem, i palcami na wiolonczeli grał dosyć intensywnie swoje partie. A przed nami utwór Grotę Olifant z albumu Soft Focus, kolejnego z 2012 roku. Jest to otwierający utwór z tej płyty i tu Fred Longberg-Holm, myślę, jak to się popularnie mówi, do pieca dołoży jeszcze bardziej. A jak już przeżyjemy tę chwilę uniesień w utworze Grotę Olifant, to posłuchamy balsamicznego dla uszu utworu tytułowego pod tytułem Soft Focus.

0: Ciekawostką tej płyty było to, że Fred Lomberg-Holm wprowadza tutaj oprócz wiolonczeli i oprócz elektroniki także gitarę tenorową. Czasami zdarza mu się grywać na nickel harfie, czy właśnie na różnych dziwnych odmianach gitar, ale na co dzień, tak jak Przemek pewnie zdołałby zauważyć, jest dżentelmenem i tego nie robi.
1: Gra na takim tyci-tyci kontrabasie zwanym wiolonczelą i na takiej bolszojskiej gitarze zwanej po prostu tenor, na takim dużym ukulele.
0: Ostatnią dyskograficznie płytą Vox Arcana pozostaje Carol's Song z roku 2015 i z tego albumu sięgniemy po zamykający całość materiału, a najdłuższy na płycie równocześnie utwór The Mad Dance.

0: czytelników za to, że już po raz drugi w tym roku musi dać albumowi firmowanemu przez Tima Daisiego 5 gwiazdek. Było mu wręcz wstyd, bo wygląda to jak jakaś płatna promocja oficyny Relay Records, ale mimo tego postanowił uhonorować ten album najwyższą oceną.
1: Dyskograficznie album Carol's Song jest ostatnim. Jak ktoś wejdzie na Discogsie w Vox Arcana, to zobaczy te cztery płyty. I my też tak posługujemy się takim sformułowaniem, ale faktycznie dostępny jest jeszcze jeden materiał, który zawiera tylko i wyłącznie jedną, i to w dodatku improwizację, a nie kompozycję, nazwaną tutaj Okka Suite. Ten materiał ukazał się w cyklu takich co miesiąc wydawanych, co miesiąc udostępnianych elektronicznych materiałów, które Catalytic Sound, czyli taka wspólnota, społeczność muzyczna skupiona wokół Kena Vandermarka, pierwotnie Matsa Gustafsona i Petera Brocmana, Peter ostatecznie się z tego wycofał, otrzymuje wtedy, kiedy zostaje się patronem tego stowarzyszenia i tej muzycznej kooperatywy. Okka Suite ukazała się w roku 2021, natomiast zawiera materiał zarejestrowany podczas festiwalu wytwórni Okka Disc w klubie prowadzonym przez Bruno Johnsona, właściciela, klubie nazwanym The Sugar Maple w Milwaukee w roku 2015.

Ta długa suita, zatytułowana od nazwy wytwórni Okka Suite, zakończyła nasze spotkanie z Vox Arcanum. By dopełnić trochę wizerunku Tima Dizziego, sięgniemy jeszcze po trzy albumy, które on współtworzył. Pierwszy z nich ukazał się w wytwórni Relay Records. Sygnowany jest nazwiskami czterech artystów. Kyla Brookmana, chicagowskiego oboisty, kojarzonego nawet nie tyle z avant jazzem, co z muzyką Free Improve, który współtworzył między innymi projekty Michaela Zeranga, Kena Vandermarka, z wieloma chicagowskimi artystami spotykał się na scenie. Filipa Greenleafa, tenorowego saksofonisty, i Lizy Metzakappa, basistki, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku. Ten materiał zarejestrowany został w Oakland, wydany przez wytwórnię Relay Records, ale tytuł kompozycji Tima Dizziego to Lublin, od, jak nie mamy, nie nazwy samochodu, ale nazwy miasta.

0: Kyle Brookman, Tim Daisy, Philip Greenleaf oraz Lisa Mezzacappa w utworze pod tytułem Lublin. I o takich nazwach w Polsce mówi się, że są swojskie. Natomiast tym utworem, jaką mi sprawiłeś przyjemność, bo przypomniałeś mi w ogóle Kyla Brookmana, o którym gdzieś w ogóle zapomniałem, a to nawet w Summertime go trochę graliśmy jakieś kilkanaście lat temu. Była taka płyta Crack Refractions i tam też był Tim Daisy, tam był Jason Stein, którego wycięliśmy dzisiaj z programu ze względu na brak czasu i myślę, że jak już to wszystko ponagrywamy i pomontujemy, to pójdę do swojej półki z płytami, wyciągnę Kyla Brookmana i jeszcze raz sobie przesłucham. I mam nadzieję, że z taką samą przyjemnością jak te kilkanaście lat temu. To chyba był 2012 rok.
1: Tak, to w ogóle jest muzyk, który w Polsce ma jakieś swoje ślady, bo pierwsza płyta w wytwórni Musica Genera, czyli wytwórni prowadzonej przez Roberta Piotrowicza, to była właśnie płyta Kyla Brookmana. Z tego co pamiętam, to był solowy w ogóle materiał, ale też był to pierwszy w dyskografii chyba album Kyla Brookmana. On wtedy na zaproszenie Roberta Piotrowicza przybywał w Polsce, przyjeżdżał na koncerty, przyjeżdżał grać solo i prezentować swoje solowe dokonania. I chociażby przez to jest artystą, który w Polsce był w tamtym okresie dosyć znany. A kończymy dzisiaj spotkanie z Timem Daisym i z jego muzyką taką klamrą, którą wydaje nam się, że fajnie jest spiąć wszystko to, co o Timie Daisym mówiliśmy. Ta sama kompozycja, 1000 Lights, która pojawia się na dwóch albumach. W roku 2008 na jedynym albumie New Fracture Quartet, na albumie, gdzie Timowi towarzyszy między innymi Jamie Branch, ta kompozycja się pojawiła i była takim centralnym punktem, była tytułowym utworem tamtego albumu, ale także umieszczona w centrum płyty, jakby była takim punktem odniesienia dla wszystkiego innego, co Tim Daisy na tamtym albumie prezentował. I pojawia się ona również na albumie In Still Life, który w wytwórni Relay Recordings ukazał się w tym roku, w zupełnie odmiennym instrumentalnie kontekście. Russ Johnson na trąbce, Mabel Kwan na fortepianie i Tim Daisy na perkusji. I taką klamrą chcielibyśmy spiąć naszą opowieść o muzyce Tima Daisy'ego.
0: Dziękujemy Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszamy w kolejnych tygodniach na kolejne jazzowo-awangardowe spotkania. Przemek Dzięgiel
1: i Wawrzyniec Mąkinia.
0: Do usłyszenia.